0: temu już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dowie się matka twoich dzieci, Igor, to będziesz miał koniec przytulania. A nie, tak nie dam, że ciągniecie do niej. Jeszcze o tym piosenka leci w Maxie. Oj, męskie granie, pilnujcie się.
2: A dzisiaj w kalendarzu naprawdę jest środa i naprawdę jest dzień przytulania, 24 dzień czerwca.
1: Na szczęście w tym studiu są ramiona, w których zmieści się absolutnie cały świat.
2: Max. Misja przytulenia wszystkich nieprzytulonych. To jest plan na dzisiaj w RMF Max.
1: Yes! Asia Majus.
2: Irek Jakubek.
1: A ja nie wiem jeszcze.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: uroczy śmiech przez łzy na koniec tego numeru.
1: Tak
0: Machine Gun Kelly Wiz Khalifa, tak? Ja to słyszę.
1: Ja tam słyszę ziołową herbatkę. Tak mi się wydaje.
0: Każdy słyszy to, czego potrzebuje.
1: O! Pościg koparką za skradzionym samochodem. Policjanci jechali na sygnale, a tu proszę pyk, cyk, myk. Sprawę w ich imieniu załatwił dzielny pan koparkowy i zatrzymał sprawcę.
0: Łyżką, dodajmy, zatrzymał i sprawcę, i skradziony samochód.
1: To była łyżka sprawiedliwości.

0: Hity na maksa lecą także o 6 tu w RMF Max. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: A jak macie dużo życzeń do spełnienia, to warto do końca czerwca patrzeć w niebo, bo będą spadać roje meteorów. Czerwcowe butydy albo botydy będą leciały z nieba.
0: Spadająca gwiazda tam na niebie lśni, a pierwszym mym życzeniem jesteś ty. No i Flash o 6.
2: RMF Max Bydgoszcz, czas na Flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Ma niecałe 4 lata, ale już nadaje się do remontu. To nabrzeże w Starym Fordonie. Inwestycja za 8 milionów złotych była jedną z największych w tej części miasta. Niestety na betonowej konstrukcji pojawiły się pęknięcia, o czym alarmuje w RMF Max Bydgoszcz lokalny społecznik Damian Rączka.
3: To, że te kamienie się wyszczerbują, to widzieliśmy wcześniej. Było to również zgłaszane, natomiast teraz konstrukcja nabrzeża jest zarysowana, pęknięta wzdłuż. Pamiętajmy, że to jest taka solidna konstrukcja, mocno zakotwiona w brzegu rzeki Wisły. To nie jest dramat, że to się oderwie, ale na pewno patrząc w przód, kolejna zima, kolejny lód i te pęknięcia nie będą mniejsze.
2: Z naszych informacji wynika, że miasto zgłaszało problem wykonawcy jesienią ubiegłego roku. Jakie są ustalenia? Głos oddajemy teraz Marcie Stachowiak, rzeczniczce bydgoskiego ratusza.
4: Zwróciliśmy wykonawcy uwagę na rysy i punktowe odpryski w konstrukcji nabrzeża. Bezzwłocznie też wezwaliśmy wykonawcę do opracowania projektu naprawy i w kolejnym kroku wykonania prac w ramach gwarancji. Wykonawca przygotował projekt i zobowiązał się do naprawy nabrzeża do końca października bieżącego roku.
2: Także schody przejdą naprawę w ramach prac gwarancyjnych, zapewnia nas Urząd Miasta.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Prokuratura zajmie się sprawą zniszczeń w bydgoskiej hali targowej. Ze zgłoszenia wynika, że miał ich dokonać były operator obiektu przy ulicy Magdzińskiego. Monika Jędrzejewska.
6: O sprawie poinformował prezydent Rafał Bruski na sesji Rady Miasta. Okazało się, że były operator hali w trakcie wyprowadzki miał dokonać zniszczeń centrali wentylacyjnej. Zdaniem ratusza zniszczył urządzenie i zdemontował część jego elementów. Kwota roszczenia, jak usłyszałam od Marty Stachowiak, rzeczniczki Urzędu Miasta, wynosi nieco ponad 500 000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury 22 maja. Urzędnicy o uszkodzeniach dowiedzieli się podczas oględzin, po tym jak operator zdał obiekt.
2: Ustaliła reporterka RMF Max Bydgoszcz. W Bydgoszczy i regionie rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada regularne kontrole autobusów przewożących dzieci na letni wypoczynek.
7: Jak co roku przed wakacjami, czyli w ostatni weekend czerwca, zaczynamy akcję bardzo mocno rozzakrojoną, którą będziemy prowadzić na autostradzie. W zasadzie nie tylko na autostradzie, ale również też w różnych miejscach, ale główne nasze miejsce teraz będzie właśnie na MOP-ie zlokalizowane przy A1. Będziemy kontrolować, skupiać się przede wszystkim na kontroli autobusów, na kontroli bezpieczeństwa przewozu osób, które będzie się odbywać przez nasze województwo.
2: Usłyszeliśmy od Macieja Batkowskiego, wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w Bydgoszcz. Pływalnia Perła na Wyżynach została wyłączona z użytkowania, informuje Bydgoskie Centrum Sportu. Ma to związek z prowadzonym remontem.

0: To się świetnie tańczy. O 6:09, bo w tym tańcu można wykonywać co drugi ruch. I wtedy jesteś taka lekko zatrzymana.
1: Wtedy się za bardzo nie zmęczysz, a to dzisiaj może być ważne, bo gorący dzień przed nami.
0: O, bardzo upalny. Właściwie chłodno jest teraz w saloniku VIP w Szpitalu Południowym, ale jesteśmy zapisani do niewłaściwej partii. Hej! Partia wesołych ludzi o poranku. Asia Meł, Zirek Jakubek. No oczywiście wiadomo, prezesem jest Asia.
1: Wiadomo.
0: A ja mogę być najwyżej skarbnikiem, bo...
1: O, jaka fucha ci się trafiła, ja tam nie wiem co lepsze.
0: Wiceprezes Wiktor Waligura, teraz śpiewa.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: I ciągle go trzyma, 6:09 i pół.

0: Sam Smith, ale to jest fajne. Calvin Harris, Promise, jest 16:30 po 6. Wasze ulubione hity na maksa, nawet wcześniej rano, lecą sobie z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: A jak jest jakaś nowość w Polsce, to wy będziecie o niej wiedzieć jako pierwsi, bo my o tym wiemy i wam powiemy.
0: Znaczy, przepraszam, Aśka ma ogarnięte wszystkie nowości i trendy. Ja słucham, ja zamieniam się w wielkie ucho.
1: To teraz M-Obywatel, bo tam będą nowości, a konkretnie dyplomy z uczelni i wszystkie dokumenty zawodowe w wersji M-Obywatel.
0: Wow.
1: Będzie można sobie klikać na swoim ekraniku i pokazywać wszystko.
0: To trzeba będzie zmienić nazwę aplikacji.
1: Tak?
0: Bo to jest magister M-Obywatel. Magister Inżynier M-Obywatel.
2: Reklama. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
3: Ach, to ze zlewu.
2: Czemu tak jest?
3: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
2: I co teraz?
3: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
2: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
4: Polecają bydgoskie wodociągi. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
4: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
16: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
15: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
16: Do kiedy?
15: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
17: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
18: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
19: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
19: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Wcale się nie poddają!
2: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
19: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
3: Ogień zszedł z boczem góry.
19: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
19: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: I po reklamie.

0: lubię tego zakochanego Dawida Podsiadła. Naprawdę, podoba mi się taki romantyczny vibe w jego głosie. Taka lekka chrypka, trochę zaspany, trochę zamyślony. Super.
1: 29 minut po 6. Przepraszam, tak czy nie? Próbowałem, nie.
0: Sorry.
1: 6:30. Aśka kocha Dawida, Irek kocha truskawki. Pozdro dla tych, którzy mają dokładnie tak samo. Eksperci mówią, ruszaj na zakupy, bo truskawki już nie tanieją.
0: O nie, ja nawet nie zdążyłam kupić tych tanich.
1: O tak, bo... Ale to może i dobrze, wiesz? Bo jak cena rośnie, potem spada, cena jest w dołku, no, to truskawek nie kupujemy w dołku. Z dołka dobre są co najwyżej tylko ziemniaczki. A truskawki jak kupisz na górce...

0: Ed Sheeran i Martin Garrix. Doktor Ireneusz przypomina, że zażywany Garrix zażywany regularnie pomaga na wszystkie dolegliwości. Poranka, 21 minut przed godziną siódmą, zwłaszcza.
1: Poproszę podwójną porcję.
0: Nie można przedawkować Garrix dla wszystkich. Proszę
1: ulubiona,
0: bardzo.
1: Drogowa tradycja wakacyjna Polaków wraca też w tym roku.
0: No.
1: Bramki na A1 w wypadku dużych korków będą otwarte. Super. 25 minut stania w korku i bramki się podniosą i przejedziemy za darmo.
0: Także jak ktoś się tam wlecze lewym pasem, to nie jest kierowca, który nie wie, gdzie jego miejsce. On testuje ten system. Przyzwyczaja się.
1: To będzie Irek.
0: Biorę to na klatę.
1: Nie trąbcie.
0: 21 minut i godzina 7. A na ciebie trąbią?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Warszawie.

0: RMF Max.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
2: Maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: No powiedzcie komuś baby. 10 minut przed godziną 7 namawia David Tavar na antenie RMF Max.
1: Były prezydent Andrzej Duda kupił sobie nowy samochód.
0: Słuchajcie, odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Mruczy. Pięknie, 911 Porsche. Porsche 911 kupił sobie podobno prezydent i będzie teraz nim jeździł.
0: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu Dejmu, to się mówi. A teraz się mówi Dudejmu. Ale Porsche.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Uważajmy na siebie. Ostrzeżenia przed upałem będą we Fleszu RMF Max za 4 minuty punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
17: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
16: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
17: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I na otwarcie istotna informacja od IMGW. Szykujcie się na ukrop. Wydano już ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w trzech województwach w zachodniej Polsce. Wartości w dzień mogą wzrosnąć do 34 stopni. Gorąco będzie w całym kraju, a alerty mają obowiązywać od 13. Tymczasem we Francji już padł rekord. Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku zapisów. Odnotowano blisko 22 stopnie, a w dzień 42 kreski. Ale gorąc daje popalić też mieszkańcom Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Tam również ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty.
19: Słuchacie RMF Max.
20: Nie będzie Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się u nas premier Julia Swyrydenko. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Decyzję strony ukraińskiej skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane.
20: No i na koniec jeszcze Iran miał się zgodzić na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego. Tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump, choć rzecznik irańskiego resortu dyplomacji oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormus. Nieścisłości jest jednak sporo.
21: Prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormus przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów, podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie.
20: Tyle Paweł Żuchowski. Grad bramek podczas wczorajszego mundialowego starcia. Portugalia położyła Uzbekistan. Wynik spotkania 5-0. Nad ranem zakończył się mecz grupy K. Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0, a w grupie L reprezentacja Anglii zremisowała bezbramkowo z Ganą, natomiast Chorwaci pokonali Panamę 1-0. Wiadomo już, że to Szymon Marciniak poprowadzi spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. A my pozostajemy przy piłce. Pogoń Szczecin ma nowego trenera. To Oskar Garcia, który ostatnio trenował Ajax Amsterdam. Hiszpan podpisał kontrakt z klubem do 2029 roku. Dziś zdecydowaną przewagę będzie miało słońce. Będzie trzeba szukać cienia na własną rękę. Chmury nie pomogą, wiatr też będzie wiał słabo, więc będzie naprawdę ciężko. A temperatury będą wyjątkowo wysokie. Dziś na wybrzeżu do 24, północ kraju 27, centrum to 30 stopni. No i 32 kreski na zachodzie Polski. Jeśli chodzi o jutro, no to będzie jeszcze cieplej. Z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej. W niedzielę nawet 40 stopni.
19: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
0: Wasze ulubione hity o właściwościach chłodzących mamy tu w RMF Max. 3 minuty po godzinie 7 wejścióweczki na festiwal Beats for Love, na którym m.in. Calvin Harris, Paul Van Dyke, Marshmello i Dimitri Vegas rozdajemy w

0: To bardzo, bardzo podnosi, wiesz, taką naszą szansę zwycięstwa w pojedynku z trudami środy. Ten numer Shakidow, to jest jak taki gruziński wojownik. Mamy Shakidow!
1: Dużo Shakidow wam dzisiaj życzymy, przyda się, bo będzie gorąco. I w temacie pracy w gorącu jest nowa propozycja od Ministerstwa Pracy, zwłaszcza pracy fizycznej. Jeżeli temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, to praca powinna zostać przerwana. Taki jest pomysł.
0: Szab robota!
1: Dokładnie taki jest pomysł.
0: Szach Bajera!
1: Tak, to też.
0: To jest propozycja rządu.
1: To jest propozycja, no.
0: Rządu. No, branża ma też propozycję na upały, poszklanie i na rusztowanie. Ale...

0: 17 minut po godzinie 7. Godzinka, drogi z Katowic. I jesteście w Ostrawie. Na jednym z największych muzycznych wydarzeń tego lata. Beats for Love.
1: Beats for Love. To znaczy Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas i wielu innych artystów, których znacie także z anteny RMF Max. Do zobaczenia na żywo!
0: I uwaga, podwójna wyjścióweczka wlatuje do tej osoby, która nagra nam głosówkę, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jak bardzo się ucieszycie, jak wygracie ten podwójny, cały czterodniowy karnet na Beats for Love.
1: Przyjmujemy cały wachlarz radości, od takich skromnych jest, po wielkie wybuchy szaleństwa. I to wszystko nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie nam messengerem do RMF Max.
0: Cztery dni absolutnego szaleństwa. Ty plus ktoś, Beats for Love w Ostrawie. Głosówki od razu. Mam być słychać świetną radość na messengerze RMF Max. Przyjmujemy teraz o 7.18.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
0: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
7: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
6: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
7: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
6: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
7: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
6: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
7: Play-Doh, do dzieła!
8: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Rita Ora, Anywhere, 29 minut po godzinie 7. Chodźcie po dobrą imprezę. Beats for Love. Największy festiwal tych wakacji już po weekendzie.
1: Jozin z Marzin, yupi, yupi, ho, ho!
2: To Marek przypomina, że Beats for Love w Czechach, w Ostrawie.
0: A to tylko godzinka drogi z Katowic. Będziemy wam rozdawać przez 4 najbliższe dni o poranku podwójne karnety na wszystkie dni Beats for Love festiwal. Tylko dzisiaj trzeba się było bardzo ucieszyć. Tak by się ucieszył, jakby wygrał Seba.
2: A Marcin?
0: Marcin.
3: Yes!
0: I Marcin, sorry, ale naprawdę to wszystko widziała Anka i nagrała taką głosówkę, że nie może być innej opcji. Tak się Anka już cieszyła, nie wiedząc, że wygrała bilety na Beats for Love!
2: A teraz Ania już wie, 4 dni imprezy na Beats for Love są dla ciebie. Aha.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Na Beats for Love wypatrujcie strefy RMF Max.

0: Najlepsze dźwięki i najlepsze rytmy, żeby dobrze zacząć środę, grają w poranku RMF Max 20 minut przed 8.
1: Proszę o brawka.
0: Brawka?
1: Brawka, wiadomo, Asia Meus, brawka, Irek Jakubek niekoniecznie.
0: A komu bijemy?
1: Ustce. Zmiana w rankingu najpiękniejsze plaże w Polsce. Było przez lata Świnoujście.
0: No, wiadomo.
1: A tu pyk, cyk, myk, najpiękniejsza plaża w Polsce. Ustka.
0: A kto o tym zadecydował, przepraszam?
1: Internauci. To znaczy cała Ustka głosowała. Pozdrawiamy, ściskamy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
16: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Dzień dobry, to mogą powiedzieć wszyscy, ale hej baby, mówi o 7.50, tylko poranek RMF Max, taką moc ma nutka, która leci z waszych głośników, Bob Sinclair i Kesha.
1: Wiadomo już, kto wręczy ten puchar zwycięzców na koniec Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Kto?
1: Prezydent Donald Trump.
0: Oż ty, a to powiem ci, może i nawet dobrze, że Ukraina nie gra tam na tym mundialu.
1: Tak.
0: Bo tak, bo jeszcze jakby dostali ten puchar i medale, hello, medale od prezydenta, to potem by chcieli je oddać.

0: SSIMMM, S jak straż, M jak miejska. Pozdrawiamy.
1: Oczywiście pozdrawiamy.
0: Wszystkich funkcjonariuszy na służbie, obyście wychodzili z urzędu we właściwym momencie, wy, drodzy kierowcy. Dokładnie w tej chwili, gdy już prawie strażnik blokadę wam na kółko założył. Ach, trzymamy kciuki za pozytywny bieg waszych spraw.
1: A ósmej będzie flash za 4 minuty i ostrzeżenia przed upałem.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
15: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Jest ósma, jest flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera rumieńców. Dr Emil Jędrzejewski, były pracownik placówki, podczas wywiadu w kanale Zero powiedział, że procedury medyczne na SOR-ze były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. W placówce miało dochodzić też do fałszowania dokumentacji medycznej. Na doniesienia zareagował już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Czytamy we wpisie, tymczasem premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
19: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefowcem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
1: Szef rządu, a wszystko to ciąg dalszy sprawy szefa szpitalnego SOR-u Dawida Kacprzyka, który miał robić ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Na Polskę zalewa powoli fala gorąca. Już w tym tygodniu będą regiony, w których zobaczymy nawet ponad 40 stopni. Apogeum przypadnie na niedzielę i poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów powinni spodziewać się wtedy nawet 41 stopni. Dziś to ponad 30. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody. No i kiedy my będziemy walczyć z upałem, we Włoszech walczą o ciszę. We włoskiej Cinque Terre w Ligurii władze mierzą się z głośnymi turystami. Według nowych regulaminów w gminach Rio Maggiore i Vernazza wycieczki liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik mikrofon. Do tego grupa odwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób. No i obowiązuje też zakaz postoju pieszego na selfie. Słuchajcie, widoki są piękne, potwierdzamy, ale rzeczywiście można utknąć w pieszym korku.
20: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: W drugiej kolejce mundialu piękny popis Portugalii, która pokonała Uzbekistan aż 5-0, autorem dwóch bramek Cristiano Ronaldo. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak bardzo się cieszę, widząc Ronaldo, który strzela 2 gole. Długo czekałam, żeby zobaczyć to na żywo. Myślę, że cała Portugalia zagrała świetny mecz. A tak pięknie cieszą się fani Portugalii. Powód do radości ma też Kolumbia, która wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga oraz Chorwacja, pokonując Panamę i tu też 1-0. A dziś w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg w akcji Iga Świątek nasza tenisistka zmierzy się z Emmą Navarro.
20: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Naprawdę trudno jest sobie to wyobrazić, ale jeżeli dziś będzie gorąco, no to w kolejnych dniach to już właściwie nie możemy tego nazwać. Będzie jeszcze gorzej, jeszcze cieplej. Na termometrach dziś maksymalnie, na przykład w Warszawie 28 stopni, podobnie Kraków, Wrocław zanotuje 29. W Poznaniu 30 się pojawi, w Szczecinie nawet do 32 stopni z plusem. No będzie ciężko i trzeba będzie szukać cienia, choć to może być problem, dlatego że dziś chmur będzie mało. Słońce ma być liderem.
21: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: 4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie.

0: specjalnie dla pokoju nauczycielskiego. Hymn for the weekend. W środę. 8 minut po godzinie 8. Ciało pedagogiczne zawsze lubimy uścisnąć w naszym porannym programie, w którym dzielimy się z wami radością i uwaga, kasą. 25 tysięcy złotych.
1: Dokładnie tyle. Jest do wzięcia tutaj w RMF Max, a żeby było wam jeszcze łatwiej się dobrać do tych pieniędzy, mamy specjalnie dla was w poranku najlepszą, najbardziej opłacalną okazję tej środy.
0: Pani od matematyki nam powiedziała, że najlepiej będzie, jak pomnożymy wasze szanse razy 1400.
1: A wiadomo, że my zawsze słuchamy pani profesor i robimy tak, jak nam każe, więc razy 1400. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Mnie poprosiła, nic mi nie kazała. 1400.
1: Bo ty byłeś prymusem pierwszej ławce, wiadomo.
0: 1400 razy łatwiej. Ludzie, serio mówimy, 1400 razy łatwiej wejść do finału, dlatego, że każde zgłoszenie pomnożymy razy 1400, tylko trzeba wysłać teraz SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 25 tysięcy złotych do wzięcia, 1400 razy więcej szans. MAX leci na 7327.
0: I najlepiej teraz. 7327. W treści wpisujesz MAX.

0: ze świata, w którym każdy młokos chciał uderzać w kokos. Tropikalne rytmy i Shimza w RMF Max.
1: Nie znałam tego.
0: 20 minut. Dobrze, że jesteś, Asia, ze mną na poranku. Dobrze, że ja jestem z tobą. Możemy się tyle dowiedzieć o świecie. 16,5 minuty po godzinie 8. Na przykład, jak brzmi świat, który, uwaga, otwiera drzwi od samochodu, który długo stał na słońcu, wchodzi do środka i... No właśnie!
1: Wszystko to, co się wydarza po tym, jak otwieracie drzwi i wchodzicie do środka samochodu, który długo stał zamknięty na słońcu.
0: Tak, zróbcie...
1: Nagrywacie nam i wysyłacie głosówkowo na naszego messengera RMF Max.
0: A wszystko po to, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, tylko pamiętajcie, że nagranie... To jest trochę za mało.
1: Musi być cenzuralnie, to też pamiętajcie.
0: To się skomplikowało teraz. Chciałem dla was wylosować łatwe, no ale... Asia, dziękujemy bardzo. 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki, messenger i już przyjmuję wszystkie te odgłosy, które wydaje samochód, kierowca. Wasza dowolność, wasze pomysły na naszym messengerze, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.

0: Niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Rządzimy hitami od zawsze.
22: Tak się gra.
21: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Ja cię, darmowa sauna.
2: I od razu słychać, że Grzesiek wsiadł do nagrzanego samochodu. 29 minut po godzinie 8.
3: Podobnie zrobił Remigiusz.
2: I przy okazji Remik pochwalił się skórzaną tapicerką. Czarną skórzaną tapicerką. A wszystko po to, by zagrać o 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie.
4: Hola Boga, co tu się podziało?
2: To pozdrowienia z Podlasia, gdzie Marcelina potwierdza. Marcelina, czy jest gorąco?
4: Hola Boga, co tu się podziało?
3: A 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki zgarnia dzisiaj gorący Michał.
2: Michał, wszystko dlatego, że wsiadł do nagrzanego samochodu i...
5: Fotel mnie ugryzł!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jeżeli zostawiłeś auto pod firmą i nie wiesz, co powiedzieć, oprócz tego brzydkiego, co zwykle...
5: Fotel mnie ugryzł!
2: Pozdro dla tych, którzy już myślą o podróży.

0: kolejny hit na maksa w sam raz na środowy poranek. Even i Hello, 21 minut przed 9.
1: Dbamy o to, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli coś się nowego dzieje w sprawach damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, to dowiadujecie się o tym z RMF Max.
0: Jest nowy typ związku, który robi się coraz bardziej popularny. Lat. W skrócie się to nazywa LAT. Generalnie chodzi o to, że budujemy związek jak zawsze. No. Wszystko robimy razem, tylko każdy mieszka u siebie.
1: U siebie, to u siebie. U matki mieszka, nie? A nie u siebie. A jak już długo jesteśmy z kimś razem, to się potem możemy wymienić matkami. I jest trochę tak jak w małżeństwie, mimo że bez ślubu. Prawie jak w małżeństwie, czyli do... No, niemal obcej kobiety, która urodziła twoją żonę, mówisz: mamo. No po prostu.
0: Ojoj.
1: Jojoj.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Becky G w RMF Max. Ona jednak zna się na życiu. Sorry, papi, bo papi, dzień ojca był wczoraj, a dzisiaj jest dzień matki i tak przez cały rok z wyjątkiem dnia ojca. 10 minut i godzina 9.
1: Uwaga, nowość będzie na plaży, konkretnie na plaży w Świnoujściu w sezonie wakacyjnym. No. Ratownik będzie patrolował kąpielisko także po zmroku.

0: budce normalnie tam na górze.
1: W takiej tej największej budce, w tej takiej budce dla dowodzących.
0: I tak całą noc?
1: No.
0: To niech chociaż świat skorzysta i mu tam otworzą żabkę, nie? Ratownik, jakie sosi w wariacie. Ale tylko do północy, bo wiadomo.
2: Po północy szkoda słów.
0: Dzięki, Roxy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
6: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
5: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
6: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
1: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
2: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
3: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
6: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
5: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
6: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
5: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
6: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
5: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
6: Play-Doh, to dzieło!
7: I po reklamie.

0: Jest 9 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. O pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających chce się zwrócić do prokuratora generalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki.
1: Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Uwaga, kierowcy przy zjeździe z S5 w Osielsku pod Bydgoszczą mogą teraz występować utrudnienia w ruchu. Pojawiło się tam dużo służb ratunkowych, jednak uspokajamy. Jak dowiedziała się nasza reporterka Monika Jędrzejewska, to ćwiczenia z udziałem m.in. policji i straży pożarnej. Jedziemy dalej. Synoptycy zapowiadają nadejście ekstremalnych upałów. Od jutra temperatura w Bydgoszczy po kilkudniowej przerwie ponownie przekroczy 30 stopni, a kulminacja nastąpi w niedzielę, tego dnia blisko 40 na skali. W takich warunkach wielu z Was będzie szukać ochłody nad wodą. O poranku podpowiadamy, jak robić to z głową.
3: Przede wszystkim pamiętajmy, bo tu muszę zacząć od tego, żeby korzystać właśnie z tych miejsc, gdzie jest tam ratownik wodny, który może szybko zareagować i szybko nam pomóc, jeżeli wystąpi jakiś stan zagrożenia życia. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie korzystania z obszarów wodnych i wchodzenia do wody, pamiętajmy, aby stopniowo wchodzić do tej wody. Jeżeli jesteśmy na pełnym słońcu, jesteśmy rozgrzani, pamiętajmy, aby zmoczyć te miejsca delikatne, czyli pachwiny, klatkę piersiową, żeby nie doszło do tak zwanego szoku termicznego.
0: Radził Maciej Banachowski, prezes Kujawsko-Pomorskiego WOPR-u. Jeszcze rzut oka na statystyki. Od 1 kwietnia do końca października zeszłego roku w naszym regionie odnotowano 10 utonięć. A po fleszu sprawdzimy, jaka pogoda zapowiadana jest na dziś. O poranku dobra informacja dla kibiców Speedwaya. O trybunę główną rozszerzona będzie przebudowa stadionu przy Sportowej. Wcześniej, jak wiecie z RMF Max Bydgoszcz, prace nad projektem miały dotyczyć tylko pierwszego łuku.
4: Projektanci ostro zabrali się do pracy, ale jednocześnie też stwierdziliśmy, że warto by było już pomyśleć o trybunie głównej na tym etapie, tak aby te trybuny spotkały się w jednym miejscu, a nie były przesunięte. Stąd zleciliśmy również dodatkowe prace, czyli koncepcję trybuny głównej. Zdradzę, że będzie dłuższa od obecnej. Musi pomieścić te wszystkie funkcje, które są wymagane.
0: Jak zapowiada prezydent Rafał Bruski, prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. We Fleszu o 9 to już wszystko. Za godzinę sprawdzimy, kiedy zakończą się prace na Wyspie Młyńskiej. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Przed nami gorący dzień w Bydgoszczy i regionie. Temperatura podskoczy do 28 stopni. Poza tym będzie słonecznie, chmury w mniejszości, bez opadów deszczu. Wiatr powie z północnego zachodu i ma być słaby, momentami tylko umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, może nas dopaść senność i zmęczenie. Mocna kawa powinna jednak postawić nas na nogi. A warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Od jutra upał, który pozostanie z nami przez 5 dni, ostrzegają synoptycy z IMGW.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Kochani, po 3 latach spędzonych z Asią na poranku przyszedł taki bardzo ważny moment, żeby wreszcie wam to powiedzieć.
6: A to było poprzedzone długimi dyskusjami i ustaliliśmy to razem.
5: Do jutra.
6: Ciao!
5: Ciao, Asia Mełzirek-Jakowek, pa!

0: Dawid Podsiadło w RMF Max zbiera tysiące na swoich koncertach w tym roku. No to tak jak my w Byle do Obiadu, w środę Romojowski dzień dobry. Pojutrze zakończenie roku szkolnego. No uczniowie to już pewnie w większości czują się na wakacjach, no ale tak formalnie to w piątek. Dziś dzień powszedni, ale jak miło się zapowiada. Na poparcie tych słów będę miał dla was Likely dosłownie za moment w RMF Max.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
15: jest fresh. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
19: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
20: I po reklamie.
21: Muzyka zawsze po pierwsze.
22: Tu się czuję hity.
21: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Dua Lipa, już nie do wzięcia, ale zawsze do posłuchania i z tego będziemy korzystać w RMF Max Bydgoszcz. Warto też skorzystać z karty kredytowej albo z gotówki i kupić więcej wody do domu na najbliższe dni, no bo początek wakacji w Bydgoszczy ma być naprawdę gorący. Jutro ponad 30, zapowiadają synoptycy, w weekend, w niedzielę do 40 stopni, więc nawadnianie będzie obowiązkowe i to kibicom piłkarskim oglądającym Mundial podpowiadam, że to takie do meczu to nie nawadnia, wręcz odwrotnie. Oj, zrobi się gęsto nad tymi naszymi małymi akwenami wodnymi. No w tej ekipie też gęsto, bo aż trójka ich tu jest. Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max.

0: RMF Max, ale nam to będzie huczeć w głośnikach w czasie wakacyjnych wypraw. No, tylko wiadomo, no, jak szybko się zużywa gotówka w czasie takich wyjazdów latem. Dlatego chcemy wam uzupełnić budżet 25 tysięcy złotych. Co powiecie na takie pieniądze? Tyle mamy w walizce, którą wy dziś powinniście otworzyć. Jest czterocyfrowy szyfr. No, żeby wystarczyło na paliwo, na bilety, na te wszystkie atrakcje. No i za 2 godziny podam wam, żeby to ułatwić, pierwszą cyfrę tego szyfru. Za 2 godzinki, tak się umówmy, 25 tysięcy złotych w środku, ale już można się zgłaszać, z tym nie trzeba czekać. Teraz możecie wysłać słowo MAX na numer 7327, koszt 3,69 zł. No, to daje wam szansę na to, żebyśmy do was dziś zadzwonili i żebyście wy wygrali 25 tysięcy złotych.
1: MAX. Reklama.
2: Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
3: Ach, to ze zlewu.
2: Czemu tak jest?
3: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
2: I co teraz?
3: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
2: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
4: Polecają bydgoskie wodociągi.

0: zakupów tylko 11,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu tylko 29,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. I po reklamie.
9: Przed nami gorący dzień w Bydgoszczy i regionie. Temperatura podskoczy do 28 stopni. Poza tym będzie słonecznie, chmury w mniejszości, bez opadów deszczu. Wiatr powie z północnego zachodu i ma być słaby, momentami tylko umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, może nas dopaść senność i zmęczenie. Mocna kawa powinna jednak postawić nas na nogi. A warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Od jutra upał, który pozostanie z nami przez 5 dni, ostrzegają synoptycy z IMGW.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Sombr w RMF Max, Bydgoszcz w środę brzmi znakomicie. A jak znakomicie brzmi informacja o początku wakacji, to już pojutrze. I niech ten tydzień z początkiem wakacji będzie wesoły, nie tylko w piątek, ale już jutro na przykład, bo jutro właśnie Kukon i Jan Rapowanie, koncert w Fabryce Lloyda. Już wspominałem wam w tym tygodniu, że koncertów w tym miejscu będzie więcej. W piątek Nosowska z Roguckim tu wystąpią. No, znakomicie się początek wakacji w Bydgoszczy zapowiada, tak jak najbliższe minuty w RMF Max, bo teraz Bledka i jej najnowsze Tańcz. No to tańczmy, albo przynajmniej słuchajmy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności. Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalrem. Profesjonalnie od 30 lat.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
5: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
2: I po reklamie.
1: Wpadaj. Zostań.
2: Elo.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
13: Na zegarach 10:00 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym w Warszawie, a trafiły do prokuratury, będą raz jeszcze badane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś ma zostać także przesłuchany dr Emil Jędrzejewski. Były ordynator chirurgii placówki twierdzi m.in., że na SOR-ze szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań.
14: Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
13: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
13: Pilna informacja dla kierowców. Od dzisiaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w Lisim Ogonie. To główna droga z Bydgoszczy do Łochowa. Ma to związek z rozbudową ulicy Potulickiej na odcinku od skrzyżowania ze Skośną do skrzyżowania z Wyczynową. Objazd został wytyczony Pocztową i Hubertusa. Autobusy linii 90, a także komunikacja szkolna kursować ma bez zmian. We Fleszu o 10 teraz przedłużająca się rewitalizacja Wyspy Młyńskiej. Prace miały się zakończyć do końca maja, ale potrwają jeszcze przez 2 miesiące.
15: Jeśli chodzi o modernizację oświetlenia, to tu mam dobrą wiadomość. Koniec spodziewamy się w przyszłym tygodniu, czyli do końca miesiąca. Natomiast jeśli chodzi o prace rewitalizacyjne, tutaj zakładamy, że one zakończą się do końca sierpnia tego roku.
16: Czyli dopiero po wakacjach międzywodzie będzie gotowe?
15: No, niestety tak. Taki jest termin umowny. No, zdarza się również tak, że wykonawcy sami przyspieszają, żeby jak najszybciej skończyć i liczymy, że i w tym przypadku może się tak udać. W związku z tym byśmy z końcem sierpnia mogli oddać do użytkowania Wyspę Młyńską.
13: Powiedział naszej reporterce Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej pochłonie 3 800 000 zł. Pozostajemy na Wyspie Młyńskiej, ale już nie o remoncie. W niedzielę odbędzie się tam Jarmark Świętojański. To wydarzenie o ponad 30-letniej tradycji. Jakich rzemieślników i artystów będzie można spotkać? O tym Monika Jędrzejewska.
17: Udział w tegorocznej edycji zapowiedziało ponad 100 wystawców z Kujaw, Pałuk, Kaszub oraz z Litwy i Białorusi. Wśród nich są malarze, rzeźbiarze, ceramicy, hawciarki i plecionkarze. Przywiozą produkty wykonane m.in. z lnu i filcu, a także biżuterię i witraże. Na jarmarku znajdziecie też stoiska kulinarne z regionalnymi potrawami przygotowanymi według tradycyjnych receptur. W programie znalazły się też warsztaty i koncerty. Jarmark Świętojański na Wyspie Młyńskiej odbędzie się w niedzielę od 11 do 19.
13: A co powiecie na szybki wypad do stolicy? Przed nami Oshi All Star Festival 27 i 28 czerwca. Stadion Legii Warszawa będzie gospodarzem największego rapowego weekendu tego lata. Wśród ogłoszonych artystów BDOS 2115 z Bydgoszczy.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
13: Dziś temperatura w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią podskoczy do maksymalnie 27-28 stopni. Poza tym za oknami nie zabraknie słońca i błękitu na niebie. Pojawią się też chmury, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu, parasole więc nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. A teraz uwaga, od czwartku do poniedziałku w naszym regionie wystąpią upały na termometrach 30 stopni i więcej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
19: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
20: Po 10 w środę, cudowna pogoda, środa już w klimacie wakacji, no i będzie jeszcze gotówka na wakacje. Na pytanie o rundę bonusową odpowiadam cierpliwości. Jeszcze chwila, jeszcze moment, wytrzymajcie. Łatwo będzie wytrzymać z takim muzycznym towarzystwem. Martin Garrix, Ed Sheeran teraz w RMF Max.

0: Hitem go teraz jeszcze raz zagrał. I żel w RMF Max jego petarda na wakacje, Moving to the Sun. No ale przecież muszę wam powiedzieć, ile losów teraz dostajecie za jedno zgłoszenie w zabawie szyfr do wygranej. 870. Z tego trzeba skorzystać, tym bardziej, że chodzi o 25 tysięcy złotych. Te pieniądze dzisiaj mogą być wasze. Wysyłajcie teraz słowo Max na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł po 25 tysięcy złotych. Najbliższe 10 minut to nie jeden los, jak jest standardowo, tylko 870. Bierzcie je teraz, wysyłajcie Max na 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
6: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
5: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
6: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: RMF Max.
10: RMF Max Bydgoszcz.

Błysk, najnowszy Dawid Podsiadło, cały czas w trasie koncertowej, no a my cały czas czekamy na wakacje, ale to już tuż, czas wakacji w Bydgoszczy zaczyna się pojutrze, no ale zanim zaczną się na dobre, no to przypominam rowerzystom o jeszcze jednym rajdzie rowerowym zaplanowanym na najbliższą sobotę, start o 10 na Starym Rynku, tym razem trasa będzie prowadzić do Wierzchucic, dużo wody ze sobą weźcie i mleczka do opalania, porządne, najlepiej 50, bo ma być skwar, no to może warto ocenić swoje możliwości, czy w ogóle dacie radę w takim upale, ale jeżeli tak, to trzymam kciuki, bo za pogodę to nie muszę. No i teraz jeszcze gorące dwa numery w RMF Max dla środowej zmiany. Kanks i Galaxy najpierw, a później Machine Gun Kelly.

0: time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
10: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
9: A teraz ta mega promocja.
10: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
9: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
10: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
9: Telefon 533 792 929.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
17: BYD. Build your dreams.
19: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
20: fresh. I po reklamie.
21: Dziś temperatura w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią podskoczy do maksymalnie 27-28 stopni. Poza tym za oknami nie zabraknie słońca i błękitu na niebie. Pojawią się też chmury, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Parasole więc nam się nie przydadzą. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie. A teraz uwaga, od czwartku do poniedziałku w naszym regionie wystąpią upały na termometrach 30 stopni i więcej.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

znamy go doskonale w RMF Max, Bydgoszcz, Gips i Stan. Koncertuje teraz po Polsce. Gdyby się do nas wybierał, to na pewno dam wam znać. No a jeżeli chodzi o koncerty zaplanowane w Bydgoszczy na ten pierwszy weekend wakacji, no to w sobotę bracia Figo Fago wystąpią w Fabryce Lloyda, a w pubie Chata KN na żywo. To są plany na najbliższą gorącą sobotę. No a teraz gorący numer DJ-a Snake'a i Justina Biebera w RMF Max, Bydgoszcz, Let Me Love You. I później jeszcze Bibi Rexha z Faithless będą.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
2: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
2: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
3: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
4: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
5: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
6: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
7: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
9: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
8: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
9: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
8: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
9: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
8: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
9: Play-Doh, do dzieła!
10: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
6: Wiemy, co jest ekstra.
11: To tego się słucha.
12: To jest hitem.
13: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze. Obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
15: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
16: Pralka, piekarnik, zmywarka.
17: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
18: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.
23: Tu RMF Max Bydgoszcz, pora na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. To odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące lekarza ze Szpitala Południowego. Co proponuje samorząd lekarski?
24: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
25: Chcemy dzisiaj rozmawiać o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadaje dany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli.
24: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce.
23: Tyle Michał Dobrowicz.
6: To jest RMF Max Bydgoszcz.
23: Astoria ma nowego trenera. Dosłownie przed chwilą klub przedstawił sztab szkoleniowy. Na jego czele stanie Anders Sommer. To 42-letni szkoleniowiec, który m.in. 4-krotnie zdobywał Mistrzostwo Danii, a w sezonie 2023-2024 wygrał rozgrywki European North Basketball League. W sztabie pozostali Grzegorz Skiba i Piotr Derda, którzy wspólnie z drużyną wywalczyli awans do Orlen Basket Ligi. Nową postacią jest też Marek Zapałowski, jeszcze niedawno pierwszy trener Resowi Rzeszów. W przedpołudniowym fleszu najnowsze doniesienia od synoptyków. Od jutra na terenie Bydgoszczy i regionu ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed ekstremalnym upałem. Jak prognozuje IMGW, najwyższa temperatura zapowiadana jest na niedzielę. Tego dnia słupki rtęci rozgrzeją się do czerwoności. Na termometrach zobaczymy blisko 40. Jeśli chcecie ochłody szukać nad wodą, to pamiętajcie, by schładzać się stopniowo, podpowiada Maciej Banachowski, prezes Kujawsko-Pomorskiego WOPR-u.
0: Przede wszystkim tutaj apeluję do osób starszych, którzy są obciążeni kwestiami kardiologicznymi, gdzie może dojść do kwestii właśnie zaburzeń tych kardiologicznych. Może dojść do, na przykład, do zawału mięśnia sercowego, gdzie też może to skończyć się nagłym zatrzymaniem krążenia. Pamiętajmy o tym, aby nie chodzić szybko, schładzać się stopniowo, aby nie doszło do takiego stanu zagrożenia.
23: Ważne jest też, by zwłaszcza w trakcie upałów pić duże ilości wody.
0: Jeżeli mamy dużą temperaturę, to tą dawkę przyjmowanych płynów powinniśmy zwiększyć. Zazwyczaj przyjmuje się, że te 250 ml co godzinę powinniśmy spożyć tej wody, aby uzupełnić te elektrolity.
23: Podpowiada Maciej Banachowski. Szybko o pozostałych tematach. W tym sezonie turystycznym po Bydgoszczy nie będzie kursował zabytkowy tramwaj. Pojazd ma swoje ograniczenia i nie jest w stanie pokonać każdej trasy, wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rzeźba lajkarza pojawiła się na rewitalizowanym wciąż Placu Wolności. To pamiątka dawnych ulicznych fotografów Bydgoszczy. Należał do nich m.in. Bolesław Langer. To właśnie jego postacią inspirowana jest rzeźba stworzona przez Michała Kubiaka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
23: Po południu w Bydgoszczy i regionie będzie gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27-28 stopni. Poza tym w drugiej połowie dnia ma być pogodnie. Dużo słońca i błękitu na niebie, zapowiadają eksperci od spraw meteo. Wiatr z północnego zachodu ma być słaby, co najwyżej umiarkowany. Jutro w czwartek 30 stopni, to samo w piątek, a w sobotę i niedzielę blisko 40 na skali, ostrzega IMGW.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Hity na maksa. Jak pięknie, już po 11:00, no to już o tej porze wszyscy jesteśmy na pełnych obrotach. Chociaż przy tej pogodzie to też nie ma co przesadzać, nie ma co się napinać za bardzo, żeby się nie zmęczyć. No, niech nam siły wystarczy do końca dnia. Max. Wiktor Waligura też tak na luzie. O porach roku będzie śpiewać. No trafił idealnie, bo to ta najfajniejsza.

0: miatają chłopaki Mikolas z Tripsem w RMF Max. Będzie nam ten numer też towarzyszyć latem. No i gotówka na lato. Obiecałem, że podam pierwszą cyfrę szyfru do walizki. A może nie obiecywałem? No tak czy owak mam ją dla was. Dzisiejszy szyfr zaczyna się od 9. Zapamiętajcie, zapiszcie, bo będziemy gdzieś do kogoś z was dzwonić z finałem naszej zabawy, w której można wygrać 25 tysięcy złotych. Bardzo przydatne podczas wakacyjnych przygód. A no i teraz jeszcze przez 10 minut ekstra runda bonusowa. 1370 losów, aż tyle dostajecie, jeśli teraz wyślecie słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł po 25 tysięcy złotych.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Tu jest RMF Max.
5: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
6: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
7: Hity na maxa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Golding w RMF Max Bydgoszcz. No i on to nawet po ciemku rozpoznamy, po głosie. Chciałbym teraz głos rowerzystów z Bydgoszczy usłyszeć, bo coś czuję, że są zadowoleni nie tylko z tej pogody, która skłania do jazdy rowerem, nie tylko z tego rajdu rowerowego zaplanowanego na sobotę, ale też z tego, że mają być zbudowane brakujące odcinki, które będą łączyć Bydgoszcz z gminami Osielsko-Dobrz oraz Sicienko. Chwalą się tym na stronie Bydgoszczy. Powstaną ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Kolbego na Osowej Górze i Wyzwolenia w Fordonie. No dobrze, niech budują. Ceny paliwa raczej się nie będą obniżać, no a rowerem to nie tylko taniej, ale też zdrowiej. Chociaż akurat Teddy Swim z tą samolotem i limuzyną dotrze w tym roku na Openera i mam teraz dla was w RMF Max jego najnowsze, świetne Mr. Know It All.

0: Rexa, David Guetta, ale to jest petarda. Set Girls, też byśmy ich zaprosili na koncerty Landona Maxona, ale już nie ma gdzie ich wcisnąć. W najbliższy piątek pojawimy się w Wadowicach i tam na scenie Mortal i Grzegorz Chyży. Później odwiedzimy Gogolin, tam będą dwa dni imprezy. Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży. Będzie też Łódź z Edytą Górniak i z Kolimem. Ogrodzieniec, Krasnystaw, no wspaniałe koncerty. To wszystko przed nami, przez całe wakacje będziemy się wspólnie bawić. Możecie sprawdzić na rmfmax.pl całą trasę. My za chwilę sprawdzimy aktualne informacje o pogodzie, a po prognozie w RMF Max Ocean Drive, lubimy to, to będzie oczywiście Duke Dimon. RMF Max.
1: Reklama. Dobrze, że akurat teraz nas słyszysz. To ważne. I niech to zostanie między nami. Możesz wygrać nawet 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: I po reklamie.
9: Po południu w Bydgoszczy i regionie będzie gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27-28 stopni. Poza tym w drugiej połowie dnia ma być pogodnie. Dużo słońca i błękitu na niebie, zapowiadają eksperci od spraw meteo. Wiatr z północnego zachodu ma być słaby, co najwyżej umiarkowany. Jutro w czwartek 30 stopni, to samo w piątek, a w sobotę i niedzielę blisko 40 na skali, ostrzega IMGW.
10: RMF Max Bydgoszcz.

0: RMF Max Bydgoszcz.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

pracy, ale dzień wspaniały, jak w środku wakacji. Nie tylko przez pogodę, ale też dzięki takim artystom jak Sombr. A posłuchajcie, jacy artyści w tym tygodniu zamierzają odwiedzić Bydgoszcz. No bo tak, w najbliższą sobotę przecież w Filharmonii Pomorskiej Męskie Brzmienia, taki koncert. W sobotę też będzie można pobawić się w Wake Parku podczas Boogie Night na plaży 80., 90. lata. No i jeszcze w niedzielę wesoło z Igorem Kwiatkowskim się zrobi w Filharmonii Pomorskiej. Taki początek wakacji w Bydgoszczy. No a pod koniec tej godziny jeszcze, przed 12, ale Farben ze swoim najnowszym Body Talk. Świetnie to brzmi. Posłuchamy teraz i później jeszcze Enrique Iglesias.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak! W kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
11: Flamingi pojawiły się w zielonych Arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
12: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
11: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych Arkadach za minimum 600 zł na max 2 paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
12: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
13: BYD. Build your dreams.
15: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
16: Pralka, piekarnik, zmywarka.
17: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
18: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
19: I po reklamie.
20: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Naczelna Rada Lekarska złoży dzisiaj wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyszłości lekarza?
19: To potrwa co najmniej kilka tygodni, tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
21: Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
19: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty.
20: Tyle Michał Dobrowicz.
22: To jest RMF Max Bydgoszcz.
20: Rozszerzony zostanie zakres prac na stadionie przysportowej. Modernizacja obejmie nie tylko pierwszy łuk, ale także główną trybunę, zapowiada prezydent Rafał Bruski.
23: Zdradzę, że będzie dłuższa od obecnej. Musi pomieścić te wszystkie funkcje, które są do sportu żużlowego niezbędne, ale jednocześnie mamy tu jeszcze klub piłkarski, więc także o nich nie zapominamy, aby także czuli się gospodarzami na tym obiekcie.
20: Jaki jest harmonogram?
23: Wydaje mi się, że do jesieni będą pozwolenie na budowę będzie. To będzie duży przetarg, więc pewnie duże firmy mogą ostro o niego walczyć. To znaczy, jak już mówię, że walczyć, to znaczy Krajowa Izba Odwoławcza i tak dalej, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to na wiosnę przyszłego roku rozpoczną się prace.
20: Przypomnijmy, że w pobliżu stadionu powstanie też parking podziemny z funkcją schronu. Godzinę temu we Fleszu informowaliśmy Was o rzeźbie laikarza, która stanęła na Placu Wolności. Niedługo pojawią się tam kolejne zmiany. Do końca sierpnia rozebrany zostanie postument, który początkowo upamiętniał oficerów Armii Radzieckiej. Zastąpi go nowy pomnik wolności. Jego formę wyłoni konkurs, którego regulamin ogłoszony zostanie w ciągu najbliższych dni. Pozostałe informacje: lokalne organizacje pozarządowe, fundacje i koła gospodyń wiejskich z Bydgoszczy i regionu mają więcej czasu na zgłoszenie swoich projektów do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Posłuchajcie naszej reporterki.
24: Formularze zgłoszeniowe można składać teraz do wtorku 30 czerwca. Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych inicjatyw społecznych zrealizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ubiegłym roku. O nagrody pieniężne mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne czy straże pożarne, których roczny przychód za rok 2025 nie przekroczył 500 000 zł. Łączna pula nagród marszałka w tegorocznej edycji wynosi aż 40 000 zł. Dodatkowo przewidziano nagrodę specjalną w wysokości do 5 000 zł.
20: Tyle Karolina Stramowska. Jeszcze kilka słów o Speedwayu. Dziś eliminacje młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Bydgoszczanie o 17:00 walczyć będą w Gdańsku w składzie Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak i Kacper Andrzejewski.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
20: Przed nami słoneczne popołudnie w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy z IMGW. Będzie dużo błękitu na niebie, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin 27-28 stopni. Ciśnienie lekko spada, z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany, z północnego zachodu. Od jutra ma u nas obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Na termometrach 30 stopni i więcej. Kulminacja nastąpi w niedzielę.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
26: Hity na maksa.
27: No to środowe popołudnie już rozpoczęliśmy, już po 12:00, to już Wam mogę powiedzieć, że szykuję dla Was jeszcze jedną promocję, jeszcze jeden bonus w zabawie szyfr do wygranej. Będzie łatwiej, szczegóły za kilka minut. No i łatwo i przyjemnie robi się w środę w pracy z Gipsem, Kukonem i Jonatanem. Ty masz!

0: kolejny nowy numer na lato, nowy Bob Sinclair, Skies on RMF Max, no i kasa na wakacje i kolejny bonus, to tak bardzo chciałbym, żeby ktoś z was dziś wygrał te 25 tysięcy złotych, że daję wam teraz 770 losów. Jedno słowo Max wpisujecie w SMS-ie, wysyłacie na numer 7327. To kosztuje 3,69 zł, za które możecie wygrać 25 tysięcy złotych. Chodzi o odgadnięcie szyfru do walizki, kiedy do was zadzwonimy, bo to może przecież być wasz numer telefonu. Dziś kolejny finał i szansa na 25 tysięcy złotych. A teraz, nie czekając, najlepiej, żeby nie zapomnieć, wysyłajcie Max na 7327. Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Mocne hity bez przerwy.
21: To działa.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Max Bydgoszcz, Milkina Mułacza, środę w pracy, a ja mam tu dla was propozycję już na weekend, na pierwszą wakacyjną niedzielę, jeśli już w ten najbliższy weekend rodzinka albo znajomi do was przyjadą, no bo wiadomo, że wszyscy chcą spędzać wakacje w Bydgoszczy, to możecie ich zabrać na jarmark świętojański, który odbywać się będzie właśnie w najbliższą niedzielę na Wyspie Młyńskiej od 11 do 19. No i będą różne regionalne przysmaki, będą wyroby rękodzielnicze, będzie się można obkupić w różne fajne rzeczy, które później elegancko zbierają kurz. Będą występy grupy Nadwiślanie z Dąbrowy Chełmińskiej, zespołu pieśni i tańca ziemi bydgoskiej. No naprawdę sympatycznie się to zapowiada, to najbliższa niedziela, a najbliższe minuty Rudimental z Kalidem. Lepiej się przy tym pracuje, all I know. I później jeszcze Ariana Grande nam

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Pięknie, 911 Porsche.
2: Andrzej Duda, wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu: daj mu, daj mu, daj mu, to się mówi. A teraz się mówi: dodaj mu, dodaj mu.

0: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
9: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
8: A teraz ta mega promocja.
9: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
8: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
9: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
8: Telefon 533 792 929.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
15: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Przed nami słoneczne popołudnie w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy z IMGW. Będzie dużo błękitu na niebie, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin 27-28 stopni. Ciśnienie lekko spada, z tego powodu grozi nam senność i zmęczenie. Wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany z północnego zachodu. Od jutra ma u nas obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Na termometrach 30 stopni i więcej. Kulminacja nastąpi w niedzielę.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

tą Anną Laklap, to zawsze jest super, super girl w RMF Max Bydgoszcz. No i super wydarzenia tuż przed początkiem wakacji, no bo przypominam, że jutro Kukon i Jan Rapowanie, hip-hopowy koncert w Fabryce Lloyda. W piątek w tym samym miejscu Nosowska i Rogucki, a w sobotę bracia Figo Fago. No i sporo wydarzeń w Fabryce Lloyda. Jeszcze przed nami będę wam o nich opowiadał na bieżąco, żebyście nie przegapili tych fajnych koncertów. No a teraz nie koncertowo, tylko tak bardziej imprezowo, no bo w końcu wakacje, lada moment. Christian Marci w RMF Max Bydgoszcz, później jeszcze rewelacyjny duet Topik i Becky G.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary! Woltary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
16: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
15: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
16: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
15: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
16: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
15: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
16: Play-Doh, to dzieło!
17: I po reklamie.

0: Mamy dla Was najnowsze informacje, to jest Flash o 13 w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Ponad ćwierć miliona kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, dlatego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zaostrzenie kar dla pijanych kierowców.
1: Sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
2: Czyli
1: więc
2: bezwzględne więzienie za
1: bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy.
0: Zapowiadał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Pilna informacja dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Wodociągu w Pędzewie wykryto bakterie z grupy coli. Jak podaje sanepid, woda powinna być spożywana wyłącznie po przygotowaniu. Jak czytamy w komunikacie, aktualnie trwają prace naprawcze. Jeszcze nie wiadomo, kiedy sytuacja powróci do normy. Szybko o pozostałych tematach. Prace na Wyspie Młyńskiej zaliczają poślizg. Wykonawca musi dokończyć jeszcze międzywodzie, co zajmie około 2 miesięcy. We Fleszu o 13 sprawdzamy, co teraz dzieje się na miejscu.
4: Obecnie wykonawca pracuje nad międzywodziem, to jest ten główny element, oraz kończy elementy związane z modernizacją pomostów.
5: A z czego to obsunięcie terminu wynika?
4: Zima to był ten główny czynnik, który spowodował wstrzymanie czasowe prac. Kolejnym elementem jest fakt, że międzywodzie musiało zostać zmodernizowane w większym zakresie niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ pierwotny zakres przetargu zakładał częściową wymianę nawierzchni. Jednakże po tym, jak wykonawca przystąpił do robót, okazało się, że jednak stan pozostałych elementów jest również niezadowalający.
0: Z Sebastianem Fifielskim, zastępcą dyrektora Wydziału Inwestycji, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. To nie jedyne prace na Wyspie Młyńskiej. Swoje inwestycje prowadzi też Muzeum Okręgowe. To m.in. remont domu Leona Wyczółkowskiego. Do Bydgoszczy zbliża się fala ekstremalnych upałów. Od jutra ma obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia. W niedzielę kulminacja, temperatura podskoczy i tu uwaga, do blisko 40 stopni. To będą wyjątkowo trudne dni, zwłaszcza dla seniorów.
6: Apel do osób starszych, obciążonych chorobowo. Pamiętajmy, zostańmy w domu. W te upały zostańmy w domu. Przeczekajmy sobie ten okres ciepły, te dni ciepłe, gorące, bo w tym momencie czujemy się tam bezpiecznie.
0: Apeluje Maciej Banachowski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Wopru. Pamiętajcie też o piciu dużej ilości wody. W przeciwnym razie grozi nam odwodnienie. O jego skutkach powiemy we Fleszu za godzinę. Jeszcze krótka propozycja dla młodych i aktywnych z Bydgoszczy i okolic. Zbierzcie ekipę i weźcie udział w turnieju z Orlika na stadion. Na Murawie spotkają się dziewczęta i chłopcy z całego kraju, a zapisy potrwają do końca czerwca na stronie zorlikanastadion.pl. Teraz aktualna prognoza pogody, a kolejny flash za godzinę o 14.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Cały czas nad Bydgoszczą dominować ma słońce, zachmurzenie małe, momentami tylko umiarkowane, bez opadów deszczu, ciepło, wręcz gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Na termometrach w naszym mieście dziś prawie 30, jutro z kolei temperatura przekroczy tę wartość, podobnie ma być w piątek. Z kolei w weekend nadejdzie do nas afrykańska masa powietrza. W sobotę 34 stopnie, w niedzielę nawet 37. Na terenie naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia. Dopiero we wtorek pogoda trochę odpuści.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Gdy tylko w kalendarzu pojawia się 24, ja odliczam do Wigilii.
8: Piochas, jakiej Wigilii, przepraszam bardzo. Przecież dzisiaj idealnie czuć lato, przechodzisz obok rusztowania, słyszysz RMF Max, czyli mamy sezon w pełni.
7: Nic tylko robić głośniej, do 17 z wami, Ania i Piochas. Mamy kasę, mamy hity i tym będziemy się z wami dzielić.
8: Andy Das.

0: Roxy White 2115. No szklankę to dziś faktycznie trzeba mieć pod ręką. O, resztę spokojnie. My zadbamy, my się wami zaopiekujemy.
1: Przerwa na nawilżenie jest bardzo potrzebna, a przy okazji można ją wykorzystać, żeby sobie napełnić też portfel 25 tysiącami złotych.
0: A teraz jest to jeszcze prostsze, bo 1100 razy mnożymy każde zgłoszenie.
1: Tak, nie przesłyszeliście się. 1100 razy, czyli wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z batem i ten jeden SMS to jest dokładnie 1100 tak naprawdę zgłoszeń, a jak do was dzwonimy, no to już na pewno wygraliście pieniądze.
0: Poczujcie się zaopiekowani. To nie jest lanie wody. To jest woda na młyn. 7327. SMS o treści MAX. Każdego MAXa 1100 razy mnożymy od teraz, a do wzięcia 25 koła.
2: MAX. Reklama.
3: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
4: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
4: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
4: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
5: Polecają bydgoskie wodociągi.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
16: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
15: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
16: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: i czuć od razu tę delikatną muzyczną bryzę. To Ebony Hertz w RMF Max. A bryzę to my chyba lubimy najbardziej. Morze górą, to tam pojadą Polacy na wakacje, nad morze. Słuchajcie, zrobiono badanie. No i uwaga, 47% spośród tych, którzy chcą wyjechać, spędzi czas właśnie nad morzem. Potem góry i Mazury się już rozkładają tam różnie, ale w każdym razie większość będzie można na plaży spotkać.
1: Umówmy się, nad morzem też można poczuć się jak w górach. Ciupagę kupisz?
0: Kupisz.
1: Potem wybierasz się na wieczorny spacer w tłumie z innymi, którzy chcieli odpocząć od codzienności.

0: klimacik taki, że połączyłby pokolenia na weselu. David Guetta i Alok w RMF Max.
1: Połączyć to teraz jeszcze trzeba się z nami. Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wzięcia już po godzinie 14. A teraz jeszcze mnożymy o 1100 każde zgłoszenie, które do nas wyślecie. To jest moment, w którym trzeba się zjednoczyć, chwycić za telefon i wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: 1100 razy każdego Maxa. Jeszcze moment, mnożymy. Jeszcze masz szansę się załapać. A 25 tysięcy po 14 może wpaść w twoje ręce. Takie historie już tu się działy, więc spróbuj, bo warto. 7327, hasło Max.
2: Max. Reklama.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
6: BYD. Build your dreams.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
20: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
21: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
22: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Cały czas nad Bydgoszczą dominować ma słońce, zachmurzenie małe, momentami tylko umiarkowane, bez opadów deszczu, ciepło, wręcz gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Na termometrach w naszym mieście dziś prawie 30, jutro z kolei temperatura przekroczy tę wartość, podobnie ma być w piątek. Z kolei w weekend nadejdzie do nas afrykańska masa powietrza. W sobotę 34 stopnie, w niedzielę nawet 37. Na terenie naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. Dopiero we wtorek pogoda trochę odpuści.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: ja muszę przyznać, że jestem trochę na nie jestem, no.
1: Bo tak co?
0: Vito Bambino i bracia Kacperczyk za nami w RMF Max. Jestem trochę na niebo, bo dzisiaj zaczyna się ostatnia kolejka grupowej fazy mundialu i będą po dwa mecze grane jednocześnie.
1: Tak.
0: No to jak? No to dwa telewizory po pierwsze trzeba w domu zająć. A no. Jak jeden jest na piętrze, a drugi na parterze?
1: To robisz super kondycję. No jakieś korzyści z tego meczu muszą być, no.
0: Aż takiego szpagata robić nie potrafię. Shimza w RMF Max teraz.

0: Reklama.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taga o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenna. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
15: I po reklamie.
16: Tu RMF Max Bydgoszcz, jest 14, czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Przed nami jeden z najgorętszych weekendów od lat. Najwyższa temperatura będzie w zachodniej części kraju.
17: Rzeczywiście w czasie weekendu będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. W niedzielę w całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni, więc doświadczymy wszyscy dużego upału.
16: Potwierdził Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
18: To
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Tuż przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym przypominamy kierowcom o utrudnieniach w Lisim Ogonie. To główna droga z Bydgoszczy do Łochowa. Tam, jak Was informowaliśmy, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową ulicy Potulickiej na odcinku od skrzyżowania ze Skośną do skrzyżowania z Wyczynową. Objazd został wytyczony pocztową i Hubertusa. Autobusy linii 90, a także komunikacja szkolna kursować ma bez zmian. Jest najnowszy ranking szkół wyższych opublikowany przez miesięcznik Perspektywy. Wynikom przyjrzała się Monika Jędrzejewska. Moniko, w dużym skrócie powiedz, jak poszło bydgoskim uczelniom?
15: Wśród uczelni akademickich najwyżej oceniona w naszym mieście została Politechnika Bydgoska, następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Kujawsko-Pomorska. Wszystkie jednak uplasowały się w krajowym zestawieniu między 60. a 90. pozycją. W rankingu uczelni zawodowych z kolei znalazły się dwie bydgoskie placówki. Powód do dumy ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która uplasowała się na drugiej pozycji w kraju. W pierwszej setce znalazła się też Bydgoska Szkoła Wyższa, a następnie Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu.
16: Jak dodaje nasza reporterka, Kolegium Medicum UMK z kierunkiem lekarskim znalazło się na 12 pozycji na 18 uczelni. A teraz pogodowy alert dla Bydgoszczy i regionu. Przypominamy Wam, że jutro nadejdzie do nas fala upałów. W taką pogodę trzeba pić dużo wody. W przeciwnym razie grozi nam odwodnienie, ostrzega Maciej Banachowski, prezes Kujawsko-Pomorskiego WOPR.
18: Przede wszystkim kwestia odwodnienia to od razu zawroty głowy, ogólne osłabienie, które też może powodować zwiększenie potliwości. Tutaj mamy ta woda nie tylko paruje od nas, ale też kwestia takiej kondukcji, więc to też bardzo ważne, aby na bieżąco przyjmować te płyny, uzupełniać te płyny.
16: Z prognoz IMGW wynika, że kulminacja upałów nadejdzie w niedzielę tego dnia w Bydgoszczy blisko 40 na skali. Jeszcze kierunek Poznań i tryb wypoczynek. Do piątku na Placu Wolności do Waszej dyspozycji jest strefa Amazon Prime Day Cafe w ramach Malta Festival. Na miejscu darmowa macza, gaming, warsztaty i nagrody. To też okazja, żeby sprawdzić, co Amazon szykuje na tegoroczny Prime Day. A za godzinę o 15 kolejny Flash. Zostańcie razem z nami.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
16: W RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was aktualną prognozę pogody. W kolejnych godzinach ma być cały czas słonecznie, niebo wręcz bezchmurne, a na termometrach blisko 30. Warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. W nocy 13, 14 z plusem, a jutro zacznie się upał. W czwartek 30 stopni, to samo w piątek. Jeszcze wyższe wartości na termometrach w sobotę i niedzielę. No właśnie, niedziela, wtedy 37 stopni na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
20: Po 14 na start ulubiony kawałek wszystkich mam. No bo ma być posprzątane na błysk.
21: No teraz się domyśliłam. Dawid Podsiadło. Anka i Piołas i w tym duecie przetrwamy razem tę środę. Zostańcie z nami do 17 w RMF Max. Wow.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jeśli potrzeba wam spokoju, o którym przed momentem śpiewała Zalia i Kuban, no to przytulanie ponoć daje taki spokój,
1: oj,
0: prawda?
1: Tak.
0: Szczególnie to darmowe, free hugs, wystarczy się przytulić i od razu stres mija.
1: Ale musi być 30 sekund mocnego uścisku, to tak biologicznie jest wytłumaczone.
0: To jak z myciem rąk podczas COVID-u, wystarczy Marylę Rodowicz zaśpiewać. Przepraszam, Beatę Kozidrak.
1: Za chwilkę ktoś może przytulić 25 tysięcy złotych. Wiecie, a kto dobrze robi? Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Świeża oferta prosto z lady mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Kaufland.

0: Jajce. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
4: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
3: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
4: Do kiedy?
3: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
5: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: I po reklamie.
12: That's the spirit.
13: Tu są moi ludzie.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Każdy dzień jest dobry na wygranie dużej kasy w RMF Max. Pora na finał zabawy Szyfr do wygranej.
2: Pora wyciągnąć pieniądze z naszej walizki. Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i przypominamy, 25 tysięcy jest w środku.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania.
2: Anka i Fiołas.
1: Dzwonimy z walizką pełną pieniędzy w zabawie Szyfr do wygranej. Jak masz na imię?
3: Emil.
2: Co ty na to, że za chwilę wygrywasz być może 25 tysięcy? Co robisz teraz?
3: Aktualnie jestem w pracy.
2: Okej, czym się zajmujesz w robocie?
3: Tatuażystą jestem.
2: Wow!
1: No to jak wyciągniesz 25 koła, robisz sobie tatuaż z logiem RMF Max. Co ty na to?
3: Dobre.
1: Fajnie, dogadane.
2: Dogadani.
1: Emil, zasady są proste. Mamy walichę, otwierają czterocyfrowy szyfr. Ale pierwsza jest już znana, podaliśmy ją na antenie. To cyfra 9. Zostały 3. Możesz od razu spróbować podać wszystkie i zagrać o 25 tysięcy złotych. Albo możesz ponegocjować się z Anką i wykupić kolejną cyfrę. Wtedy my trochę kasy z tej walizki wyciągniemy. Co ty na to?
3: Targujemy się.
2: Dobra, słuchaj, no to moja cena wywoławcza za pierwszą cyfrę, którą mogę tobie podpowiedzieć, 17 tysięcy.
3: To trochę dużo. Krakowskim targiem, 5 koła.
2: Słuchaj, zejdę troszeczkę, 15. I idziemy do przodu.
3: Dobra, może być.
2: Tak? Dobra, no to elegancko.
1: Sprzedane!
2: Sprzedane w takim razie.
1: 15 tysięcy wyciągamy, zostaje dycha w walizce, a twoja druga cyfra to 0. Jest 9 z 0 i 2 niewiadome. Kolejne pytanie. Odgadujesz od razu i grasz o 10 koła, czy odkupujesz jeszcze jedną, negocjując za nią?
3: W kolejnych negocjacjach to nic nie zostanie.
2: No słuchaj, no nie, no bez przesady. No powiedzmy, że sprzedam ci ją za 2000.
3: A możemy zrobić 1,5?
2: Dobra.
3: Dobra, no to biorę drugą też.
2: 8,5 tysiąca w środku, a kolejna cyfra to cyfra...
1: 0. 9, 0, 0. Ostatnią podajesz już sam, sprzedać ci jej nie możemy. 8,5 tysiąca masz w walizce. Co wbijamy?
3: Nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy to jest 1.
2: Co ci mówi intuicja?
3: Dobra, zróbmy moją ulubioną liczbę, 5.
1: 5, ostatecznie?
2: 9, 0, tak. 0, 5.
4: Szyfr niepoprawny.
2: A byłeś tak blisko!
1: 2 było na końcu. Ja Emil, no nic, 0,5 tysiaka na pocieszkę od nas. Za samą rozgrywkę dostajesz dzisiaj
2: 500 zł.
3: Super, dzięki wielkie, tak czy tak zawsze coś.
2: Super.
1: Zamiast słuchać, jak inni się dobierają do tej kasy, ty spróbuj samemu. rmfmax.pl, tu czekają bonusy. Tu można się zgłaszać. rmfmax.pl, tu wejdź do gry o 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
7: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
6: A teraz ta mega promocja.
7: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
6: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
7: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
6: Telefon 533 792 929.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: Wiemy, co jest ekstra.
20: Do tego się słucha.
21: Co jest hitem.
22: To ma potencjał.
19: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
23: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
26: W RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was aktualną prognozę pogody. W kolejnych godzinach ma być cały czas słonecznie, niebo wręcz bezchmurne, a na termometrach blisko 30. Warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. W nocy 13-14 z plusem, a jutro zacznie się upał. W czwartek 30 stopni, to samo w piątek. Jeszcze wyższe wartości na termometrach w sobotę i niedzielę. No właśnie, niedziela, wtedy 37 stopni na termometrach.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Synek, chodź, pokażę ci, gdzie mamy w domu kosztowności.
1: Dzień ojca był wczoraj, ale wskazówki życiowe to cały czas od RMF Max płyną.
2: Aloy Black, Sam Feld, za nami w RMF Max. No i te kosztowności to niedługo będą w postaci kostek masła.
1: Ceny masła spadły o 37% mniej więcej.

0: w maju, a za chwilkę będzie znowu skok, więc już teraz wam mówimy, że warto się na to wszystko zabezpieczyć. Szykujcie miejsce w zamrażalniku.
1: Każdy ma sztabki, na jakie go stać. No, w filmach zazwyczaj sejf jest za obrazem.
0: No.
1: U Polaków nad lodówką.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Bledka też dobrze się przygotowała na ten gorący letni klimat. To nowość w RMF Max, czyli utwór Tańcz od niej.
1: Oby tylko wynagrodzenia nie dostawała w kostkach masła.

0: Reklama.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
14: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
13: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
14: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Bydgoszcz 106.1 FM.
25: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 15 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Ułatwią pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Mowa o nowych narzędziach, które dostali tatrzańscy ratownicy. To 7 dronów i stacja dokująca.
26: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. To jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
25: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR Marcin Józefowicz.
23: To jest RMF Max Bydgoszcz.
25: Akcja strażaków w Bydgoszczy. Jak przed chwilą dowiedziała się nasza reporterka, ogień pojawił się na dachu niezamieszkałej kamienicy w rejonie Zamojskiego i Gdańskiej. Na miejscu pracuje 5 zastępów. Są utrudnienia dla kierowców. Jeden pas ruchu zajmują strażacy. Z kolei tramwaje kursują zmienioną trasą. I jeszcze jedna aktualna informacja. Na Krajowej 25 w Prądocinie między Bydgoszczą a Inowrocławiem doszło do wypadku m.in. z udziałem tira. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu wciąż występują utrudnienia. Pozostałe informacje. Wiosną przyszłego roku ma ruszyć modernizacja stadionu przy Sportowej, z którego na co dzień korzystają żużlowcy, a także piłkarze Polonii. Jak informujemy Was dziś na naszej antenie, projekt został uzupełniony o przygotowanie dokumentacji dla przebudowy trybuny głównej.
0: Wiadomo było o pierwszym muku, ale projekt, że tak powiem, został uzupełniony odnośnie trybuny głównej, która będzie liczyła w 2000 miejsc i będą 25 loże takie z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio byliśmy w Krośnie i naprawdę było czego pozazdrościć klubowi z Krosna i mam nadzieję, że w tych etapach, co pan prezydent zapowiedział, będzie to realizowane.
25: Tyle Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. Jak przebudowa wpłynie na funkcjonowanie klubu, to sprawdzimy we Fleszu za godzinę. Teraz zaglądamy na Wyspę Młyńską. Tam sporo się dzieje. Tym razem nie mówimy o kulturalnych wydarzeniach. Wciąż trwają prace, które powodują utrudnienia dla mieszkańców i turystów.
1: Mamy tam do czynienia z dwoma wykonawcami, którzy realizują dwa różne zakresy. Pierwszy z nich to modernizacja oświetlenia i tutaj wykonawca w zakresie ma wymianę opraw oraz modernizacji szafik, która zasila imprezy na Wyspie Młyńskiej. Drugi zaś wykonawca realizuje pracę rewitalizacyjną. Tu głównym elementem jest właśnie modernizacja międzywodzia, ale również modernizacja ścieżek pieszych i rowerowych, modernizacja nawierzchni pomostów oraz elementy małej architektury.
25: Powiedział Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji. Teraz krótko o tym, jak długo to jeszcze potrwa. Wykonawca, który odpowiada za oświetlenie, pracę zakończy jeszcze w tym miesiącu. Z kolei około 2 miesięcy zajmie druga część obejmująca międzywodzie, ścieżki i pomosty. Teraz aktualna prognoza pogody o 15.30. Mistrzowski Flesz Sportowy i Maciek Borchulski. Teraz u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. W ciągu najbliższych godzin cały czas ma być bardzo ciepło, wręcz gorąco, do 27 stopni wskażą termometry w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Poza tym cały czas słonecznie. W nocy na skali 14-15 z plusem, a od jutra upalnie. W czwartek, piątek 30 stopni, w sobotę 34 stopnie, a w niedzielę kulminacja, czyli 37 stopni.
2: Siema, po trzykroć. W końcu minęła trzecia. Ania Fiołas, siemacie.
3: Czyli powinno być tak. Siema, siema, siema.
2: Ej.
3: Za chwileczkę zdradzimy Wam, jaka jest najpiękniejsza plaża w Polsce. Skoro Polacy to właśnie tam jadą przede wszystkim, no to dowiedzmy się, gdzie konkretnie.
2: Jest nowy ranking, o tym za moment.
23: Max.
2: A to wszystko w towarzystwie najświeższych hitów. Męskie granie orkiestra.
5: Ja się z

0: Bugle w RMF Max. Skoro podziwiać słońce, bo w końcu to Moving to the Sun, to tylko z najpiękniejszej plaży, a ta polska najpiękniejsza to plaża w Ustce. Jest na szczycie polskiego rankingu plaż, także w kategorii najlepsza plaża dla rodzin.
1: Świnoujście 10 lat było na szczycie, teraz zdetronizowane, może już jest w rankingu plaż niemieckich.
0: Nie? O Jezu! Ale... Nie chodzi o użytkowników, tylko o walory przyrodnicze i infrastrukturę.
1: Umówmy się, najpiękniejsza plaża to ta, którą robisz sobie w pokoju, wypakowując kąpielówki po wakacjach.
0: To zawsze podziwiam.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna: apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.
18: Wyj głośniej!

0: Joe, jego End of Beginning w RMF Max. Ale my przecież nawet w połowie tego mundialu jeszcze nie jesteśmy.
1: Czego dzisiaj można się spodziewać po tych mistrzostwach, to już teraz sprawdzamy w mistrzowskim flaszu sportowym. RMF Max! RMF Max!
2: To jest mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie. A dziś przed nami ostatnia faza grupowa na mundialu. Jak wygląda rozkład jazdy? To już pytanie do Cezarego Dziwiszka.
3: Mistrzowski rozkład jazdy o 21 w grupie B. Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia i Hercegowina z Katarem o tej samej porze. O północy gra grupa C. Maroko z Haiti, Szkocja z Brazylią, Canarinhos w tym meczu bez kontuzjowanego Rafini, czy zatem z Neymarem.
2: No właśnie, a pytany o to Carlo Ancelotti odpowiada bardzo enigmatycznie, że Neymar jest dostępny, cały tydzień trenował i może zagrać. Tak jak reszta drużyny. No nie brzmi to jak stuprocentowa deklaracja. A polscy siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. W Gliwicach zaczyna się dziś drugi turniej VNL. O 20:00 biało-czerwoni zmierzą się z Belgami.

0: Bydgoszcz.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Na. Mamo, w naszym domku tak brzydko pachnie. Fuj.
0: To ze zlewu.
1: Czemu tak jest?
0: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
1: I co teraz?
0: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
1: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.

tylko 11,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu tylko 29,99 zł za kilogram. Twój market!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Teraz u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. W ciągu najbliższych godzin cały czas ma być bardzo ciepło, wręcz gorąco, do 27 stopni wskażą termometry w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Poza tym cały czas słonecznie. W nocy na skali 14-15 z plusem, a od jutra upalnie. W czwartek, piątek 30 stopni, w sobotę 34 stopnie, a w niedzielę kulminacja, czyli 37 stopni.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: A to trio chyba ciepłolubne, bo nadal chcą więcej.
2: Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Pięknie, 911 Porsche.
2: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu Dejmu, to się mówi. A teraz się mówi Dudejmu. Dudejmu.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
13: Hej, znasz ciastolinę Play-Doh?
14: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
13: W takim razie idziemy do ronda do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
14: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
13: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
14: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
13: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
14: Play-Doh, to dzieło!
13: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
15: Gramy.
16: Nie oceniamy.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Na zegarach wybiła 16. W RMF Max Bydgoszcz pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przejęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostało już zrealizowanych, przekazał port. 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że lokalizacja nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. Od tego momentu właściciele mają 120 dni na opuszczenie swoich nieruchomości, wskazał CPK. Przypomnijmy, Port Polska, centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią, według założeń ma zostać oddane do użytku w 2032 roku.
15: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Stadion przysportowej do modernizacji. Jak już wiecie z naszych dzisiejszych fleszy, inwestycja obejmie oprócz pierwszego łuku także przebudowę trybuny głównej. A to oznacza utrudnienia, o których mówi teraz Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.
18: Wiadomo, że pierwszy łuk będzie wyłączony w sezonie 27, może 28, bo to ta budowa na pewno potrwa około 18 miesięcy i wiadomo, że ten Kościół, czyli około 3000 miejsc będzie wyłączone. Tu myślimy wspólnie w grupie, żeby tą lukę uzupełnić, czyli kiedyś była tak zwana ustawiona trybuna na Grand Prix, o takim czymś myślimy, bo wiadomo, że tych kibiców będzie coraz bardziej przybywało.
17: Prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Miłośnicy komunikacji miejskiej nie będą zadowoleni. W tym sezonie turystycznym na tory nie wyjedzie zabytkowy tramwaj, informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Krótkie przypomnienie dla mieszkańców. Coraz mniej czasu na zgłaszanie pomysłów do budżetu obywatelskiego. Termin mija 30 czerwca. W puli blisko 16 milionów złotych. W piątek zakończenie roku szkolnego, a potem ponad 2 miesiące wolnego. Jak wynika z aktualnych prognoz IMGW, pierwszy weekend wakacji upłynie pod znakiem ekstremalnych upałów. Temperatura w Bydgoszczy i regionie mocno zbliży się do 40 stopni. Wielu z Was pewnie wybierze wypoczynek nad jeziorem. No i tu ważny apel od ratowników, aby do wody nie wchodzić po spożyciu alkoholu.
16: To jak mantra, my będziemy cały czas informować, aby w ogóle nie spożywać alkoholu nad wodą, bo to kończy się naprawdę tragicznie. Przede wszystkim pamiętajmy też o kwestii umiejętności pływackich. Jeżeli te umiejętności są naprawdę na poziomie bardzo słabym, nie wchodźmy, nie wypływajmy na środek jeziora, nie udawajmy, że jesteśmy dobrymi pływakami, a jeżeli już chcemy rzeczywiście trenować te pływanie długodystansowe, pamiętajmy o swoim zabezpieczeniu. Przede wszystkim jakiś czepek o kolorze jaskrawym, żeby nas było widać z daleka.
17: Mówił Maciej Banachowski, prezes kujawsko-pomorskiego WOPR-u. Flash o 16:00, finiszujemy sportem. Julia Zielińska-Obarek dołącza do Ortego. To absolwentka SMS Łomianki i młodzieżowa reprezentantka Polski. Jak podaje klub, Julia należy do grona najbardziej perspektywicznych zawodniczek swojego pokolenia i będzie rywalizować o minuty na pozycjach obwodowych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
17: Przed nami pogodna noc z temperaturą w okolicach 13-14 stopni. Z kolei najbliższe dni upłyną nam pod znakiem upałów. Od jutra do piątku na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy 30 stopni. W weekend to już będą ekstremalne upały. W sobotę 34 stopnie, a w niedzielę 37. Poza tym spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych. Nie ma szans na opady deszczu, a na pewno by się przydały. Susza coraz bardziej daje nam się we znaki, alarmuje IMGW.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
20: To zawsze dobra wiadomość. Minęła czwarta w RMF Max.
21: Jest nowa moda na letnie filmiki w internecie. Jejku, kochany, musicie zostać z nami i musimy wam o tym powiedzieć.
20: Train surfing, o tym zaraz w RMF Max. Ale najpierw coś na dobrą podróż z pracy do domu. Wiktor Waligura to za moment, będzie też Nelly Furtado.
21: A na start Eben i jego Halo.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
12: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
11: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
12: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: I hity pod same drzwi.
19: For free.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: można to szczęście wyskakać na koncertach, bo przecież sezon festiwali się rozpoczął. Dawid Podsiadło za nami w RMF Max, ale w Europie pojawiają się coraz to bardziej dziwne eventy. Na przykład w Finlandii można wybrać się na Mistrzostwa Świata w grze na niewidzialnej gitarze. We Włoszech bitwa na pomarańcze latem ma miejsce. W Portugalii jest festiwal uderzania się plastikowymi młotkami na szczęście.
1: O tym słyszałam. Jest jeszcze pływanie w dyniach chyba, co?
0: To w Niemczech. Pumpkin Regatta. Także jeżeli szukacie inspiracji na oryginalny festiwal, to można zrobić taki Euro Trip festiwalowy.
1: Tylko najważniejsze to mieć na to środki, bo kto bogatemu zabroni? 25 tysięcy złotych jutro można wygrać w RMF Max.
0: Od festiwalu do festiwalu przez całe lato za kasę od RMF Max to się może wydarzyć. 7327. To najważniejszy numer. Hasło Max wpisujecie w SMS-a i za 3,69 wysyłacie na 7327.
1: 25 tysięcy złotych. Jutro te pieniądze mogą być wasze. Losy możecie też łapać na rmfmax.pl. Tam też są bonusy. We'll be right back.

0: brzmi tak, jakby był zaprojektowany do panteonu mundialowych hitów.
1: Polska 2080. Może wtedy te mistrzostwa uda się zorganizować?
0: Okropne.
1: Jest szansa, że Shakira wtedy nie będzie brała udziału w konkursie na mundialową piosenkę. Anka i Fiołas. My natomiast normalnie, regularnie jutro po 13 zapraszamy w RMF Max. Zadbamy o to, żeby robota sama się robiła.
0: Ogromnie wam dziękujemy za tę wspólną roboczą środę i polecamy, zostańcie z naszymi kolegami z kanału nadawczego. Oni teraz startują z robotą. Do usłyszenia jutro, buziaki!
2: Reklama. Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
3: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
4: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
3: A teraz ta mega promocja.
4: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
3: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
4: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
3: Telefon 533 792 929.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

0: Teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Przed nami pogodna noc z temperaturą w okolicach 13-14 stopni. Z kolei najbliższe dni upłyną nam pod znakiem upałów. Od jutra do piątku na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy 30 stopni. W weekend to już będą ekstremalne upały. W sobotę 34 stopnie, a w niedzielę 37. Poza tym spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych. Nie ma szans na opady deszczu, a na pewno by się przydały. Susza coraz bardziej daje nam się we znaki, alarmuje IMGW.
7: RMF Max Bydgoszcz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet.
11: Miski wypełnione po brzegi.
12: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: I po reklamie.

0: 6.1 FM.
1: Jest 17 w RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowszy flash. Tomek Rubański, zaczynamy. Polska jest w tym roku pierwszym wyborem rodaków na wakacyjne wyjazdy. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, gdzie będziemy jeździć najchętniej.
2: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym All Inclusive. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Anders Sommer zdanie został nowym trenerem Astorii. W sztabie pozostali Grzegorz Skiba i Piotr Derdam, którzy wspólnie z drużyną wywalczyli awans do Orlen Basket Ligi. Nową postacią jest też Marek Zapałowski, jeszcze niedawno pierwszy trener Resowi Rzeszów. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej to kolejna inwestycja na mapie Bydgoszczy, która notuje opóźnienie. Sroga zima to nie jedyny powód, co jeszcze wpłynęło na tempo prowadzonych prac. We Fleszu o 17 mówi Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji.
3: Międzywodzie musiało zostać zmodernizowane w większym zakresie niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ pierwotny zakres przetargu zakładał częściową wymianę nawierzchni. Jednakże po tym, jak wykonawca przystąpił do robót, okazało się, że jednak stan pozostałych elementów jest również niezadowalający. W związku z tym modernizacji musiała uleść cała powierzchnia międzywodzia.
1: Na czym obecnie polegają prace?
3: Wykonane są roboty związane z układaniem kamieni, płyt kamiennych na płaskich częściach, a w następnej kolejności wykonawca przystąpi do wykonania nawierzchni żywicznych.
1: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej potrwa do końca wakacji. Kryminalna sprawa. Policjanci zatrzymali trzech młodych mieszkańców Bydgoszczy, którzy oszukiwali seniorki. To m.in. pseudo-kibic jednego z bydgoskich klubów. Więcej o tym Monika Jędrzejewska.
4: Zatrzymani to 22-latek, który stoi za całym procederem, i jego dwaj koledzy w wieku 19 i 24 lat. Policja ustaliła, że dzwonili do starszych osób, podawali się za policjantów i przedstawiali różne historie, które miały nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy. Namówili na przykład 85-latkę, by przez okno wyrzuciła torbę, w której znajdowało się 30 tysięcy złotych. Przekonali też 75-latkę, by przekazała oszustom 38 tysięcy złotych. 24-latek został objęty policyjnym dozorem, a pozostali dwaj trafili do aresztu.
1: Jak dodaje nasza reporterka, sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że zatrzymani mają na koncie też inne przestępstwa. Na moment jeszcze zaglądamy do Muzeum Kanału Bydgoskiego. Tam trwa wystawa Wnętrza na fali. Zobaczycie najciekawsze prace dyplomowe studentów w kierunku architektura wnętrz Politechniki Bydgoskiej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Najbliższe dni przyniosą prawdziwie letnią aurę. Od czwartku do piątku w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Koronowie termometry będą wskazywać około 30 stopni. Będzie słonecznie, sucho i gorąco i bez opadów deszczu. Kulminacja upałów nastąpi w weekend. W sobotę temperatura wzrośnie do około 34 stopni, natomiast w niedzielę może osiągnąć nawet 37 stopni. Towarzyszyć będzie temu duże nasłonecznienie i niemal bezchmurne niebo. W najcieplejszych godzinach dnia warto unikać długiego przebywania na słońcu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: Jak się schłodzić? To pytanie na dziś. Jeżeli macie jakieś sprawdzone metody, dajcie znać Messenger RMF Max. Tak chciałem zacząć dziś.
5: Bardzo dobrze zacząłeś, ponieważ my na tym Messengerze jesteśmy z wami w kontakcie do 20, bo to jest kanał nadawczy i tutaj gracie bardzo ważną rolę, a my tylko pomagamy. Siwek i Borycka, cześć!
2: Siemano!
5: 17.03 jak coś.
0: Max.
5: Fajny ten bicik jest.
2: Dobry bit wylatuje w głośnik. To How Does It Feel, to Dub Dogs, a my z wami jesteśmy, jak wspomniała Justynka, do godziny 20 i mamy jeszcze dużo takich bangerów.

0: nauczyliśmy, jak się chłodzić.
1: Na ochłodę najlepszy arbuz. Na śniadanie sałatka z arbuza. Do południa koktajl z arbuza. Po południu mrożony arbuz. Wieczorem lody z arbuza. Super ochłodzenie.
2: Karol Nadawczy, RMF Max. Siwek i Borycka.
3: I to się akurat dobrze składa, bo ja na przykład arbuza jeszcze nie jadłam w tym roku i teraz czuję się po prostu zainfluencowana.
0: Jedyny arbuz, który nie jest dobry na ochłodzenie, to ten arbuz, którym jechałem dzisiaj.
3: Tam nie było klimy po prostu, tak?
0: Absolutnie, nie polecam.
3: Ale ten arbuz też nam się pięknie skleja z tym, o co chcieliśmy was zapytać dzisiaj, bo zawsze o tej porze zadajemy pytanie, wy piszecie na Messengerze RMF Max, a potem my z waszych odpowiedzi układamy piosenkę. I dziś pytanie brzmi, co byś teraz zjadł albo zjadła?
0: No teraz to wszyscy arbuza, ale postarajcie się wrócić myślami do tego momentu jeszcze 2 minuty temu, co wtedy mieliście ochotę zjeść. Messenger RMF Max, tam jak zawsze czekamy na odpowiedzi i jak zawsze wszystkie umieścimy w piosence, którą osobiście napiszemy.
3: I potem ją wam wyślemy na Messengerze, także będzie okazja, żeby się pochwalić znajomym. A jak?
0: A jeszcze w radiu puścimy tą piosenkę.
3: O, no pewnie.
0: Pełen wypas.
3: A ja? RMF Max.

0: To Piki Becky G, Latino na ten gorąc. Dzisiejszy 15 po 5 to jest kanał nadawczy w RMF Max. I ja się trochę dziwię, jak to jest, że my pytamy, co byście teraz zjedli i pojawia się już któryś z kolei kebab w tych odpowiedziach. I jak można jeść kebab, jak jest tak gorąco, ja się pytam.
1: Po prostu kebab jakby chyba jest tak domyślnie czymś, na co mamy ochotę jako Polacy.
0: Okej, okay, może tak być.
1: Rodzimy się z tym, od razu mamy ochotę na kebaba.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać, co byście teraz zjedli, my potem z tego zrobimy piosenkę. A ty się chciałeś podzielić jakąś historią, która dziś się wydarzyła, przydarzyła
1: to
0: tobie.
1: To jest smutna historia o na zawsze utraconej godności. Byłem ostatnio w parku, no. Siedziałem sobie na ławce, miałem kawkę i gazetę. I tak patrzę w oddali na osiedlowym boisku, dwóch chłopaczków siedzi sobie na bramce i mówię, ale super, młodzież... Nie przy komputerze,
0: grają,
1: prawda?
0: Na boisku. Siedzą w tych
1: super,
0: telefonach,
1: nie?
0: Ekstra, no.
1: A potem zorientowałem się, że już jednak nie jest tak miło, bo jak ja przesiadywałem na takich bramkach osiedlowych, to na takich panów z gazetą na ławce mówiło się stary dziad. Pozdrawiam. Reklama.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 5...
11: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczenia.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia Laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
5: I po reklamie.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak niby ciągnie, ale nie zawsze jak ciągnie, to się to uda. No na przykład Polsce na mundialu się nie udało pojawić, mimo że nas ciągnęło, tak?
2: No tak, najgorzej to jak ciągnie od podłogi, do wilka można dostać.
1: Tak jest. Mistrzowski plecz sportowy przed nami, sprawdzamy co się dzieje. Max!
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Dziś o 19:00 bez mundialowych zmagań, to ostatnia kolejka fazy grupowej, a to oznacza, że mecze muszą się odbywać w tym samym czasie, więc dziś start o 21:00. Bośnia i Hercegowina kontra Katar, a do tego Szwajcaria, Kanada. W tle boiskowych zmagań skandal. Piłkarski komentator Jorge Chipivera pozbawiony przez FIFA akredytacji. To efekt pełnej obraźliwych słów tyrady skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas meczu Paragwaju z Turcją.
5: Lavrones! Lavrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
4: W skrócie prezenter nazwał dzielniego Infantino i sędziego złodziejami, oskarżając ich o zabijanie piłki nożnej.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Byłem na wakacjach we Włoszech w zeszłym roku, dlatego znam wiele włoskich słów, wśród nich Italo Disco właśnie, to jest moje ulubione. Za jego pomocą można się porozumieć z tym narodem.
1: Przenieść tam. Tak. Ja widzę, że ty już właśnie przeskakujesz na włoski, dlatego tak trudno jest ci dokończyć zdanie. No to jednak ta dwujęzyczność taka bywa, słuchaj. No to włoskie upały, słuchajcie, przed nami. Naprawdę będzie gorąco, uważajcie na siebie, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w pogodzie.
0: Naturliś.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
19: I po reklamie.

Najbliższe dni przyniosą prawdziwie letnią aurę. Od czwartku do piątku w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Koronowie termometry będą wskazywać około 30 stopni. Będzie słonecznie, sucho i gorąco i bez opadów deszczu. Kulminacja upałów nastąpi w weekend. W sobotę temperatura wzrośnie do około 34 stopni, natomiast w niedzielę może osiągnąć nawet 37 stopni. Towarzyszyć będzie temu duże nasłonecznienie i niemal bezchmurne niebo. W najcieplejszych godzinach dnia warto unikać długiego przebywania na słońcu.

0: Dawid Podsiadło o sprzątaniu swojej nowej piosence na błysk w RMF Max, a my dzisiaj o jedzeniu. Daliście znać na Messengerze RMF Max, co byście zjedli, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Ilość kebabów, które przyszły na naszego Messengera jest niepokojąca, ale posłuchajcie piosenki.

0: Takie są fakty. Pół Polski ma ochotę na kebaba w ten upał. Nie wiem, muszę po prostu to przemyśleć jeszcze.
1: To są sprawdzone źródła, same fakty.
0: Kanał nadawczy w RMF Max, bądźcie blisko.

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka Amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

0: Znowu to zrobiłam i przez przypadek wsłuchałam się w tekst tej piosenki.
1: Ajajaj, najgorzej.
0: Wiem, że nie można tego robić.
1: Pitbull nie jest do słuchania tekstów. Pitbull jest po prostu do dobrego bawienia się i absolutnego nieprzejmowania niczym innym.
0: Dokładnie do tego jest Pitbull. I kanał nadawczy w sumie trochę też.
1: Właśnie.
0: O 18 ważne wiadomości we Fleszu, a po 6 wjeżdża zagadkowa środa i to dopiero będzie zabawa.
1: Jedyne, co nas różni od Pitbulla, to odrobina włosów.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 4.

0: 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
1: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307. I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest Flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Ekstremalne upały w Bydgoszczy. Kulminacja ma nastąpić w niedzielę tego dnia blisko 40 na skali. W takich warunkach wielu z Was będzie szukać ochłody nad wodą. Podpowiadamy, jak robić to z głową.
1: Przede wszystkim pamiętajmy, bo tu muszę zacząć od tego, żeby korzystać właśnie z tych miejsc, gdzie jest tam ratownik wodny, który może szybko zareagować i szybko nam pomóc, jeżeli wystąpi jakiś stan zagrożenia życia. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie korzystania z obszarów wodnych i wchodzenia do wody, pamiętajmy, aby stopniowo wchodzić do tej wody. Jeżeli jesteśmy na pełnym słońcu, jesteśmy rozgrzani, pamiętajmy, aby zmoczyć te miejsca delikatne, czyli pachwiny, klatkę piersiową, żeby nie doszło do tak zwanego szoku termicznego.
0: Ważne jest też, by zwłaszcza w trakcie upałów pić duże ilości wody, najlepiej niegazowanej.
1: Jeżeli mamy dużą temperaturę, to tą dawkę przyjmowanych płynów powinniśmy zwiększyć. Zazwyczaj przyjmuje się, że te 250 ml co godzinę powinniśmy spożyć tej wody, aby uzupełnić te elektrolity.
0: Radził Maciej Banachowski, prezes Kujawska Pomorskiego WOPR.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Jest najnowszy ranking szkół wyższych opublikowany przez miesięcznik Perspektywy. Jak poszło bydgoskim uczelniom, to sprawdziła Monika Jędrzejewska.
3: Wśród uczelni akademickich najwyżej oceniona w naszym mieście została Politechnika Bydgoska, następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Kujawsko-Pomorska. Wszystkie jednak uplasowały się w krajowym zestawieniu między 60 a 90 pozycją. W rankingu uczelni zawodowych z kolei znalazły się dwie bydgoskie placówki. Powód do dumy ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która uplasowała się na drugiej pozycji w kraju. W pierwszej setce znalazła się też Bydgoska Szkoła Wyższa, a następnie Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu.
0: Kolegium Medicum UMK z kierunkiem lekarskim znalazło się na 12 pozycji na 18 uczelni. A teraz o przedłużającej się rewitalizacji Wyspy Młyńskiej. Prace miały zakończyć się do końca maja, ale potrwają jeszcze przez 2 miesiące.
4: Jeśli chodzi o modernizację oświetlenia, to tu mam dobrą wiadomość. Koniec spodziewamy się w przyszłym tygodniu, czyli do końca miesiąca. Natomiast jeśli chodzi o prace rewitalizacyjne, tutaj zakładamy, że one zakończą się do końca sierpnia tego roku.
5: Czyli dopiero po wakacjach międzywodzie będzie gotowe?
4: No, niestety tak. Taki jest termin umowny. No, zdarza się również tak, że wykonawcy sami przyspieszają, żeby jak najszybciej skończyć i liczymy, że i w tym przypadku może się tak udać. W związku z tym byśmy z końcem sierpnia mogli oddać do użytkowania Wyspę Młyńską.
0: Powiedział naszej reporterce Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej pochłonie 3 800 000 zł. Rzeźba Lajkarza stanęła na Placu Wolności i z kolei do końca sierpnia rozebrany zostanie postument, który początkowo upamiętniał oficerów Armii Radzieckiej. Zastąpi go nowy Pomnik Wolności. Jego formę wyłoni konkurs, którego regulamin ogłoszony zostanie w ciągu najbliższych dni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Jak zapowiadają synoptycy, do Bydgoszczy i regionu zbliża się fala ekstremalnych upałów. Jutro, także w piątek, na termometrach okolice 30 stopni, a w sobotę 34 stopnie, a kulminacja ma nadejść w niedzielę. Tego dnia słupki rtęci rozgrzeją się do czerwoności i to dosłownie na termometrach 37 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie, chmury w zdecydowanej mniejszości, nie ma mowy o opadach deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Stan na godzinę 18:03. Nadal ciepło, nadal gorąco.
7: Jak coś się zmieni, damy znać.
6: Tak.
7: Więc prawdopodobnie nie damy. Więc nie liczcie na to. Andy Dust i Charis z numerem Zokaria na początek tej godziny w RMF Max. Zaraz później Rihanna i Disturbia.
6: No i wjeżdża zagadkowa środa też za chwilę, więc bądźcie blisko, tutaj Siwek i Borycka.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Jak zrobić tak kultowy numer? Nie wiadomo, bo nikt jeszcze aż tak kultowego wciąż nie zrobił. To Rihanna, Disturbia.
1: Ach.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: I tym sposobem już rozwiązałeś pierwszą zagadkę na dziś. Takiego numeru nikt jeszcze nie zrobił i jeszcze posłodził Rianie. Dwa w jednym. No ale dobra, no wy też jakąś zagadkę musicie rozwiązać dzisiaj.
0: Umysły w ruch.
1: Tak.
0: Niezbyt szybki, niezbyt mocny, spokojnie. Jest w końcu 18:10 w środę.
1: I jest gorąco, więc też, żeby nie przegrzać tych synaps tam.
0: Absolutnie nie wolno. To będzie taka zagadka w punkt, żeby trochę poruszać tym mózgiem, ale nie za bardzo. Zagadka, proszę bardzo, Justyna Borycka.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie znów szukamy na Messengerze RMF Max. Kreatywne, dziwne tropy, którymi będziecie podążać,
1: są
0: jak najbardziej wskazane. Wpadajcie na Messengera RMF Max, tam wysyłajcie głosówki z odpowiedziami, a zagadka brzmi, przypominamy, tak.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji.
2: Hity na maksa.

0: David Guetta, Run Run River w RMF Max. A co to dzisiaj za dzień?
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Taki właśnie to dzień. Dzień zagadkowej środy, więc zagadka brzmi tak. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Ja miałem hipotezę, bo ja nie znam odpowiedzi poprawnej, że to dlatego, że po prostu nikt w truskawce nie siedzi.
2: To nie jest poprawna odpowiedź.
0: Tak jak w jajku i w ziemniaku. Pamiętajmy o tym. Inne odpowiedzi?
3: Żaden z tych panów nie miał racji, bo to byli

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Że będą jeszcze tańsze. Żaden nie miał racji. Dlaczego?
3: Głosówki na Messenger RMF Max wysyłajcie, a my pozdrawiamy Maję.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hop Benz. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
7: Hop Benz Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
19: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
22: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
24: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz

0: jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Just keep watching.

0: Zagadkowa środa cały czas trwa w RMF Max. Tutaj hiciory Another i Ultra grają, a my pytamy. Bo Magda kupuje truskawki na targu i jeden pan jej powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
1: Bo to był targ rybny.
2: Czy to był targ rybny, Justyna?
0: Nie, normalny bazar to był.
2: Głosówki na Messenger RMF Max, które mają inne hipotezy niż targ rybny, choć... Moje serce zdobyłeś. Dziękuję ci za tą odpowiedź. Tymczasem zostawiamy i zawieszamy na chwilę zagadkową środę. Czas na mistrzowski flesz sportowy. Rzucamy okiem w kierunku mundialu.
3: Tu znów mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Na początek kiepskie informacje z kortu. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Nasza tenisistka przegrała z Emmą Navarro. Dzisiejsze zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków z Polką na 2-2. A tymczasem na mundialu oczekiwanie na kolejną supergwiazdę. Hasło Neymar wciąż wywołuje bowiem ożywienie. Pytanie brzmi, czy brazylijski gwiazdor zagra w związku z kontuzją Rafini. Trener brazylijskiej kadry Carlo Ancelotti na konferencji nie udzielał jasnych odpowiedzi. Jest dostępny. Trenował cały tydzień i dobrze się przygotował na ten mecz. Może zagrać tak jak reszta drużyny. Wszyscy się cieszymy, że jest z nami, bo oczywiście jego jakość może nam pomóc.
4: Mecz
3: Szkocja-Brazylia o północy.

0: Epickie bity to Bibi Rexha i Faithless, to New Religion, to jest RMF Max, trwa zagadkowa środa. Przypominamy...
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
2: Bo faceci nie mają nigdy racji.
1: Nie no, tak
3: bo
1: nie można.
3: I nie patrzy na to, ile kosztują, bo ma na nie ochotę.
0: Tak, trzeba żyć.
1: Ona je chce i ona je kupuje.
0: Wow.
1: Podoba mi się to.
0: Ona dostała chyba premię ostatnio.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
9: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
8: A teraz ta mega promocja.
9: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
8: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
9: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
8: Telefon 533 792 929.
10: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Jak zapowiadają synoptycy, do Bydgoszczy i regionu zbliża się fala ekstremalnych upałów. Jutro, także w piątek, na termometrach okolice 30 stopni, a w sobotę 34 stopnie, a kulminacja ma nadejść w niedzielę. Tego dnia słupki rtęci rozgrzeją się do czerwoności i to dosłownie na termometrach 37 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie, chmury w zdecydowanej mniejszości, nie ma mowy o opadach deszczu.

0: Czas na wielkie rozwiązanie, drodzy państwo.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Odpowiedzi były różne. Było ich dużo. Były profesjonalne i mniej profesjonalne. Ale jak będzie naprawdę? Przekonajmy się. Uwaga, przypominam zagadkę szybciutko. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Różne odpowiedzi, jak wspomniała Justyna, przychodziły, ale tylko jedna zbliżyła się do tej poprawnej. Posłuchajmy.
3: Żaden ze sprzedawców nie miał racji, ponieważ Magda po prostu je zje.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Cieszę się bardzo, że to rozwiązanie się udało znaleźć, bo teraz jak tak o tym myślę, to ono jest jednak trochę naciągane.
0: Nie.
2: Troszkę takie, wiecie, z twistem.
0: Coś ty.
2: Ale spoko, no czasem po prostu te zagadki takie w głowie powstają. Magda po prostu kupiła te truskawki i zjadła je jeszcze zanim wróciła do domu, więc po prostu ich już nie było i nie miało znaczenia, ile kosztują, czy będą w przyszłym tygodniu, czy nie.
0: Nie ma to znaczenia, nie miałoby to.
1: Które nie dają zasnąć.
2: Carpe diem.
0: Nic by to nie dało.

0: Tonówka Sztuka od Bledki to numer tańcz, letni, piękny, z klimatem i czuję, że będziemy do niego wracali często tego lata. Tańcz od Bledki można też na prywatnych playlistach zapisać. Oczywiście, że tak, czemu nie?
1: Oczywiście, że tak. Warto też sobie zapisać RMF Max na liście ulubionych stacji, które rozdają bilety, bo za chwilę kolejne wejściówki na Oshi All Stars Festival, który już w ten weekend, a tam na scenie m.in. BDS, Żabson i Bambi.
2: Reklama. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
7: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
8: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
9: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
11: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
10: W takim razie idziemy do ronda do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
11: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
10: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
11: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
10: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
11: Play-Doh, to dzieło!
12: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
19: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
18: BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.

0: To jest Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Dobra informacja dla kibiców Speedwaya. O trybunę główną rozszerzona będzie przebudowa stadionu przy ulicy Sportowej. Wcześniej, jak wiecie z RMF Max Bydgoszcz, prace nad projektem miały dotyczyć tylko pierwszego łuku.
1: Projektanci ostro zabrali się do pracy, ale jednocześnie też stwierdziliśmy, że warto by było już pomyśleć o trybunie głównej na tym etapie, tak aby te trybuny spotkały się w jednym miejscu, a nie były przesunięte. Stąd zleciliśmy również dodatkowe prace, czyli koncepcję trybuny głównej. Zdradzę, że będzie dłuższa od obecnej. Musi pomieścić te wszystkie funkcje, które są wymagane.
0: Jak zapowiada prezydent Rafał Bruski, prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. A jak przebudowa wpłynie na funkcjonowanie klubu?
2: Wiadomo, że pierwszy łuk będzie wyłączony w sezonie 27, może 28, bo to ta budowa na pewno potrwa około 18 miesięcy i wiadomo, że ten pierwszy łuk, czyli około 3000 miejsc będzie wyłączone. Tu myślimy wspólnie w klubie, żeby to lukę uzupełnić, czyli kiedyś była tak zwana odstawiana trybuna na Grand Prix, o takim czymś myślimy. Wiadomo, że tych kibiców będzie coraz bardziej przybywało.
0: Mówił Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Kryminalna sprawa. Policjanci zatrzymali trzech młodych mieszkańców Bydgoszczy, którzy oszukiwali seniorki. To m.in. pseudokibic jednego z bydgoskich klubów. Więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
4: Zatrzymani to 22-latek, który stoi za całym procederem i jego dwaj koledzy w wieku 19 i 24 lat. Policja ustaliła, że dzwonili do starszych osób, podawali się za policjantów i przedstawiali różne historie, które miały nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy. Namówili na przykład 85-latkę, by przez okno wyrzuciła torbę, w której znajdowało się 30 tysięcy złotych. Przekonali też 75-latkę, by przekazała oszustom 38 tysięcy złotych. 24-latek został objęty policyjnym dozorem, a pozostali dwaj trafili do aresztu.
0: Jak dodaje nasza reporterka, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że zatrzymani mają na koncie też inne przestępstwa. Uwaga kierowcy! Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje w Lisim Ogoniem. To główna droga z Bydgoszczy do Ołchowa. Ma to związek z rozbudową ulicy Potulickiej na odcinku od skrzyżowania ze Skośną do skrzyżowania z Wyczynową. Objazd został wytyczony pocztową i Hubertusa. Autobusy linii 90 kursują bez zmian. Astoria ma nowego trenera. Klub przedstawił sztab szkoleniowy. Na jego czele stanie Anders Sommer. To 42-letni szkoleniowiec, który m.in. czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Danii, a w sezonie 2023-2024 wygrał rozgrywki European North Basketball League. W sztabie pozostali Grzegorz Skiba i Piotr Derda, którzy wspólnie z drużyną wywalczyli awans do Orlen Basket Ligi. Nową postacią jest też Marek Zapałowski, jeszcze niedawno pierwszy trener Resowi Rzeszów.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Synoptycy na kolejne dni dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają ekstremalną pogodę. Chodzi o upały. Od jutra na terenie całego naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. W czwartek i piątek temperatura dobije do 30 stopni. W weekend jeszcze wyższe wartości na termometrach. W sobotę 34 stopnie, a w niedzielę rekordowa 37 na skali. Poza tym nie ma co liczyć na opady deszczu. Będzie więc upalnie i słonecznie. Niebo wręcz bezchmurne.
5: Tu RMF Max i za chwilę będą się działy cudowne rzeczy, bo OSI All Star Festival na stadionie Legii w Warszawie już lada moment i my dziś dysponujemy wejściówkami na to wydarzenie.
6: Tak jest, będzie dobry konkurs, więc słuchajcie uważnie. A to jest taki gość, co ma taki przyjemny piasek w głosie, piasek nad morzem też już gorący. Kto na przykład już zaczął urlop, to można trochę pozazdrościć. Teddy Swims teraz w RMF.
5: A, już myślałem, że Andrzej Piaseczny.
6: Też by się nadał, no.

0: Ebony Hollow w RMF Max, 10 po 7, a my chyba coś obiecaliśmy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Oshi All Star Festival.
0: Oshi.
2: Ładny. 27-28 czerwca. To już lada moment. To na stadionie Legii. BDOS, White 2115, Japson, Young Iggy, Kuke 2115, Bambi, Sobel. Cudowny raperski line-up będzie się działo.
0: No, same gwiazdy, jak sama nazwa tego festiwalu zresztą wskazuje, to już w ten weekend w Warszawie, więc jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, to teraz trzeba wziąć udział w zabawie.
2: Standardam!
0: Czekaj, 4 chcesz?
2: Nie, ja chcę zrobić standardam.
0: To zrób, dobra, a ja powiem nazwę.
2: Standardam!
0: Państwa ciasta!
2: Państwa ciasta. I uwaga, państwo, ciasto, raper, mebel. W takich czterech kategoriach podajecie hasła, wysyłacie je na Messenger RMF Max. Ty odliczasz czy ja?
0: X, Y, Z.
2: I stop.
0: E.
2: Na E.
0: Strasznie, państwo, strasznie trudne.
2: Bardzo trudne dałaś. Ale to nie moja wina, to Justyna dała.
0: No.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel na literę E. Ale trudne, ty, ja bym nie dał rady. Dajcie znać, a ja wam puszczam dobry banger. To Alabama Ten, to nówka w RMF Max. Państwo, ciasto, raper, mebel na E. Messenger.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. 17 po 7. Za chwilkę bilety na Oshi All Star Festival będziemy rozdawać, ale jeszcze wiadomości ze świata, słuchajcie, bardzo istotne, bo Chińczycy wyprzedzili Stany Zjednoczone, przynajmniej pod kątem komputerów. Okazało się, że taka najszybsza maszyna obliczeniowa na świecie, superkomputer, to jest teraz numer jeden w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych, tak jak do tej pory.
1: Czyli na superkomputery wygrywają.
0: Tak.
1: A na supermeny ciągle Amerykanie, także jest 1-1.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
5: Hot Bands Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Wspólny.
1: Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodów.

Zanim ruszycie w wakacyjne podróże, ruszajcie do Toyota Walder z dziećmi. Zapraszamy 28 czerwca na niedzielną giełdę samochodową. Na miejscu auta nowe i używane z gwarancją. Dla dzieci dmuchańce, słodkości i wakacyjne prezenty. Czekamy w niedzielę w Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi.

0: Modelki lecą już w lato w RMF Max, a kto tu jeszcze poleci na Oshi All Star Festival w ten weekend w Warszawie? No jest sporo szansa, że Maja. Cześć Maja!
1: Dzień dobry!
0: Maja taka już troszeczkę roześmiana, ale troszeczkę zestresowana, no bo wie, że przed nią jeszcze jedno małe zadanie, ale to będzie bardzo przyjemne zadanie.
2: Maja, jest przyspieszone bicie serca?
1: Jest.
2: Na myśl o tym, że tam BDOS, Żabson, Sobel na scenie przed tobą za chwilę mogą być. Na kogo najbardziej byś tam chciała?
1: Na Bambi, na Janki Diego ze wszystkich.
2: O, super. To się dobrze składa. Słuchaj, bo twoje zadanie teraz... Ty, bo przecież musimy wrócić do pierwotnego zadania, tak?
0: Tak.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel. Na literę E. Co tam było?
1: No to było lekcja, bo ja to pisałam tak, co muszę.
0: To ja ci mogę przypomnieć, bo ja mam to przed oczami teraz, słuchaj. Napisałaś tak: Ekwador, Eklerek, Eripe, Eksponator i jeszcze Elbląg dorzuciła miasto, słuchaj, wiesz, tak, żeby
1: no,
0: się tutaj popisać. Ale powiedz, Eripe, to jest raper, którego też znasz, bo my pierwszy raz się spotkaliśmy.
1: No, znaczy to jest, ja wiem, usłyszałam, pamiętam, że się disował z BDOS-em.
2: O, proszę.
0: To ciekawa historia od
2: to
0: razu,
2: się,
0: proszę
2: co
0: bardzo.
2: To nieco rad, że od Mai dowiadujemy. Ale teraz, Maja, przed tobą zadanie. Przed tobą zadanie, żeby w 30 sekund minimum 3 wersy dorymować do tego, co my ci podamy. To, co my będziemy tobie wrzucać, to będą wersy wyciągnięte z tekstów raperów, którzy pojawią się na Oshi All Star Festival. Wśród nich między innymi Bambi, którą mówisz, że lubisz, więc mam nadzieję, że pójdzie łatwo. 3 wersy do dorymowania, Maja. 30 sekund. Gotowa?
1: Gotowa.
0: No to czas. Start. Czwarta 4, piąta 5, szósta 6.
1: W mojej głowie wódka, forsa stres, w twojej głowie wódka seks.
0: Ze mną będzie zachód słońca.
1: I Kalifornia.
0: A do słońca jakbyś dorymowała?
1: Bez końca.
0: Pięknie. Taki mały ja, taki wielki świat.
1: Mama mówi coś tam, chwila.
2: Dorymuj do słowa świat. Cokolwiek.
1: Dawaj. Jeszcze raz, jeszcze raz.
3: No.
2: Jeszcze raz w sumie się rymuje moim zdaniem. Moim zdaniem świat się rymuje do jeszcze raz. Justyna.
0: No tak, no jest to, tak, jest to rym. Uznajemy.
2: Biały rym wprawdzie, ale...
0: Ale jest.
2: Ale jest.
0: Lecisz na Oshi All Star Festival.
2: Matko Maja, żyjesz?
1: Proszę?
2: Ty żyjesz, czy cię zaatakowało stado dzikich zwierząt?
1: Tak, po prostu cała grupa wsparcia ze mną.
0: Okej, okay. No to myślę, że grupa wsparcia też ma szansę się pojawić. Zobaczymy w jakiej liczbie, ale to już za chwilę pogadamy, dobra?
1: Dobrze.
0: Gratulacje jeszcze raz, a to już Lady Gaga w RMF Max.
1: Dziękuję bardzo.

0: Abrakadabra, czary mary, na osi All Star jedzie Maja, a my mamy dla was mistrzowski flash sportowy.
1: Bardzo ładnie zrymowałeś, Michał. Jestem z ciebie super dumna, naprawdę.
0: Ja właśnie od dziecka też chciałem być raperem, ale nie zostałem, nie wiem czemu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To mistrzowski flesz RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Turniej Ligi Narodów przed własną publicznością rozpoczynają właśnie polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju w Pre-Zero Arenie w Gliwicach grają z Belgią. Kolejnymi rywalami naszej kadry będą reprezentacje Turcji, Niemiec i Argentyny. Na tym dzisiejszym meczu jest Wojciech Marczyk, który przypomina, że bilans naszych siatkarzy w Lidze Narodów to 2 zwycięstwa i 2 porażki. A jaki jest bilans Belgów?
4: Taki sam, pokonali Bułgarów i Iran, ale przegrali z Serbami i Brazylią. W składzie biało-czerwonych na ten turniej są Wilfredo Leon czy Jakub Popiwczak, jednak w pierwszych meczach z Belgią i Turcją może ich jeszcze zabraknąć na parkiecie. Wiele wskazuje na to, że już dziś na parkiecie możemy zobaczyć Komendę, Śliwkę czy Szalpuka.
3: A na koniec mundial i Cristiano Ronaldo, który po swoich wczorajszych trafieniach z Uzbekistanem jest jedynym w historii piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 6 edycjach Mistrzostw Świata.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Milky i Just The Way You Are w RMF Max. To brzmi tak wakacyjnie, że bardziej się nie da, ale powiem szczerze, że jak tak patrzę na te prognozy na niedzielę, jak ma łupnąć prawie 40 stopni, to chyba będzie można tak naprawdę zupełnie, bez żadnych wyrzutów sumienia, po prostu leżeć na kanapie i nic nie robić. Cały dzień.
1: Kanapa. Kanapa to jest dobry pomysł.
0: To jest dbanie o zdrowie po prostu.
1: Tak. To dziękujemy ci za to usprawiedliwienie już tylko. Wypisane, możemy podpisać RMF Max. Można leżeć na kanapie. A czy rzeczywiście będzie można, czy rzeczywiście będzie tak ciepło? Zaraz prognoza pogody. Bądźcie z nami, sprawdźmy to.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w

0: RMF Max.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Synoptycy na kolejne dni dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają ekstremalną pogodę. Chodzi o upały. Od jutra na terenie całego naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. W czwartek i piątek temperatura dobije do 30 stopni. W weekend jeszcze wyższe wartości na termometrach. W sobotę 34 stopnie, a w niedzielę rekordowa 37 na skali. Poza tym nie ma co liczyć na opady deszczu. Będzie więc upalnie i słonecznie. Niebo wręcz bezchmurne.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale ja czuję lato przy tym numerze. Mm-hmm. Ale to dobrze wjeżdża.
1: Aha.
0: Moving to the Sun w RMF Max. Zaraz jeszcze więcej bangerów, przy których czuć lato w każdej części ciała. To będzie Hop Benz Extra z grabą. Już zaraz po 20.
1: Tak jest. A ja już założyłam szybkie okulary, bo wsiadam na rower i spadamy na dzisiaj. Jutro się widzimy tutaj po 5. Siwek i Borycka, wielkie dzięki. Tymczasem sprawdźcie jeszcze, co słychać w Tour de Klawie RMF Max.
2: Ale się uczniowie z Bydgoszczy cieszą. Już pojutrze zaczynają się wakacje. Robert Bojanowski, RMF Max, Bydgoszcz, dobry wieczór. No to podpowiadam, co na początku wakacji dziać się będzie w Bydgoszczy. A jeszcze jutro Kukon i Jan Rapowanie, hip-hopowy koncert w Fabryce Lloyda i w tym samym miejscu w piątek na początku wakacji wystąpią Nosowska i Rogucki, a później jeszcze w sobotę też w Fabryce Lloyda koncert braci Figo Fago. No i w piątek klubowe balety, startują wakacje, Vibe Club i DJ Kreal, no a w klubie Ewa 3.0, jak na początek wakacji przystało, klimaty latino. Kolejny koncert w Bydgoszczy, w pubie Chata, w sobotę tutaj wystąpi KN, no i też w sobotę Filharmonii Pomorskiej, Męskie Brzmienia, no i impreza w plenerze, Wake Park w sobotę wieczorem zaprasza, Boogie Night na plaży, lata 80., 90., no a w niedzielę w Filharmonii Pomorskiej wystąpi Igor Kwiatkowski.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Zach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: I po reklamie.

0: 96.1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu wieczorny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Za godzinę startują dzisiejsze mecze na mundialu w rozkładzie Bośnia i Hercegowina, Katar i Szwajcaria, Kanada. A tymczasem piłka na rodzimym podwórku. Były trener Ajaxu Amsterdam, nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin, Hiszpan Oscar Garcia, został oficjalnie zaprezentowany przez klub. Cieszę się, że tu jestem i zaczynam nowy projekt ze wspaniałym klubem, który chce się rozwijać. Jestem tu, by pomóc. A tymczasem polscy siatkarze w Gliwicach zaczynają właśnie swój mecz w ramach Ligi Narodów. Przeciwnikiem naszych Belgia. A w inauguracyjnym meczu tego turnieju siatkarze Turcji pokonali Chiny 3-0, a siatkarze Argentyny wygrali z Niemcami 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Jest super, no bo jeszcze tylko czwartek do szkoły i oficjalnie będziemy zaczynać wakacje. No ja już nie muszę, ale wiem, że się cieszycie. Przemek Grabowski, witajcie w środę po 20:00 i zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, mega premiery, Alesso i One Republic po raz kolejny razem dosłownie za kilka minut, a na 10:00 projekt Bauza, ich Magnetic.
0: Numer 10.

0: dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że mogą się zbliżyć do sukcesu If I Lose Myself Tonight. Piękny klasyk już dzisiaj po tych 13 latach. Teraz kolejny świeży bit. Na razie poczekalnia listy Hop Benz. Na wasze głosy pod rmfmax.pl czeka także on, Cascade. Nie jest sam, gościnnie Leighton Giordani, Natalie Jane. Takie bity robią w USA. Meet Again.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

David Guetta po raz pierwszy, nie ostatni na liście Hot Bands. To będzie chyba taki muzyczny rekordzista zaczynających się powoli wakacji. David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls, to dziewiątka w zestawieniu. Sprawdzajcie nowości. Może ktoś przeoczył premierę od Alesso. Spoko, spoko, to się jeszcze zagra, jeszcze można głosować, jeszcze można komentować. rmfmax.pl. Za chwilę też David, ale nasz podsiadło. Teraz Daydream Affiliate, tajemniczy producent, którego polecam w numerze Playback.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Sezon Dawid Podsiadło. Dzisiaj 8 na liście Hobbens. Jest sezon na czereśnie, truskawki. No jak się zrobi tak naprawdę gorąco, jak przyjdą te afrykańskie upały, jak to El Niño z Francji pojawi się nad naszym krajem już tak na dobre, to będzie też sezon na co? Na chłodniczek oczywiście. No to macie pomysł na weekend w kuchni. Proszę bardzo, nie ma za co. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj będzie też kolejna nowość na liście Hobbens. Sony Fodera i jego Hałsiwa.
1: Sponsorem programu Hobbens jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
10: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
11: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
12: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko

0: Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.

0: proszę sobie zapisać ten numer, dodać do playlisty, zabierać się na wakacje i oczywiście głosować na liście Hot Bands. Polecam wam jego muzykę, Sony Fodera i ten numer, świeży beat w RMF Max, Let Me Be In Your Arms. Ale to dobrze wlatuje tak przed startem wakacji oficjalnie. A gdzie będziemy witać oficjalnie wakacje? W Wadowicach Lato na Maxa już w piątek. Z zaproszeniem dla wszystkich Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Miejsce szóste dzisiaj, Girl Next Door. RMF Max. RMF
1: Max. Numer 6. Let's go. Sounds good. Real good.

0: 4. Numer 4.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

sporo nowości dzisiaj w zestawieniu listy Hobbensy. Kolejne na czwartym przed chwilą. Fuka i Liwka Enklawa. Chcę więcej. No i pierwsza piątka dla Mikolasa i Tripsa. Nasz Trips też zrobił coś mundialowego. Hard to be humble. Słychać było boisko piłkarskie, to na pewno. Teraz słychać będzie klubowy klasyk, który odświeża Bob Sinclar. Rozsiada się coraz wyżej. Już na trzecim śpiewa Kajsa. Tak, będziemy wchodzić w wakacje. I can't wait.

0: Alex Warren to gwiazda internetu, ale można chyba powiedzieć, że kiedyś internetu. Teraz jego największą miłością jest muzyka. Nasza kolejna premiera tego tygodnia w RMF Max. Alex Warren wraca w numerze Passenger i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Dwójka należała do projektu Dub Dogs z Brazylii. Ich How Does It Feel? No i na miejscu pierwszym mamy nasze męskie granie. Nareszcie to miejsce pierwsze dzisiaj.
1: RMF Max.
2: One. Numer jeden.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i nareszcie męskie granie na szczycie listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Ale się uczniowie z Bydgoszczy cieszą. Już pojutrze zaczynają się wakacje. Robert Bojanowski, RMF Max, Bydgoszcz, dobry wieczór. No to podpowiadam, co na początku wakacji dziać się będzie w Bydgoszczy. A jeszcze jutro Kukon i Jan Rapowanie, hip-hopowy koncert w Fabryce Lloyda. I w tym samym miejscu w piątek na początku wakacji wystąpią Nosowska i Rogucki. A później jeszcze w sobotę też w Fabryce Lloyda koncert braci Figo Fago. No i w piątek klubowe balety, startują wakacje, Vibe Club i DJ Kreal, no a w klubie Ewa 3.0, jak na początek wakacji przystało, klimaty latino. Kolejny koncert w Bydgoszczy, w pubie Chata, w sobotę tutaj wystąpi KN, no i też w sobotę Filharmonii Pomorskiej, męskie brzmienia, no i impreza w plenerze, Wake Park w sobotę wieczorem zaprasza, Boogie Night na plaży, lata 80., 90., no a w niedzielę w Filharmonii Pomorskiej wystąpi Igor Kwiatkowski.
3: Reklama. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
4: Patryk!
5: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: goes.
1: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: To jest kolejny mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Nieudany powrót Igi Świątek na kort. Polka w Bad Homburg. Przypomnijmy, rozegrała dziś pierwszy mecz po odpadnięciu z Rolanda Garrosa. Przejście na nawierzchnię trawiastą okazało się też trudne. Świątek przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w trzech setach. A tymczasem na mundialu właśnie startuje mecz Bośni i Hercegowiny z Katarem. Remis nikomu tu nic nie daje. Jednocześnie odbędzie się także mecz Kanada-Szwajcaria. To w Vancouver stawka, pierwsze miejsce w grupie i mecz w 1:16 na tym samym stadionie. Pozostanie tutaj w Vancouver to nasz główny cel. Mówiłem, gdy zaczynałem tu pracę i gdy poznaliśmy format mistrzostw, że mamy jasny cel. Chcemy wygrać grupę. Dwa lata temu wszyscy myśleli, że zwariowałem, ale tego oczekiwałem. Mówił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.

0: No i gdzie on się ukrył, ten kandydat na męża? Where is my husband? Witajcie po 21. No gdzie się ukrył, ukochany, ukochana, bo trzeba jeszcze poświętować, trwa dzień przytulania. Można się tak przytulić trochę po przyjacielsku nawet, naprawdę. To ja idę poszukać, do kogo by się tutaj przytulić, bo to w ogóle poprawia samopoczucie. Mam nadzieję, że ludzie nie będą ode mnie uciekać. Przemek Grybowski, witajcie w RMF Max. Za chwilę Wiktor Waligura, teraz na starcie naszego spotkania Swedish House Mafia i ich Wait So Long.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na Max.

Jak ludzie tańczą przy tym numerze w Krakowie, przy Mickiewiczu, też tam dzieją się imprezy. Drench Ill, Freed From Desire słychać także na rynku w Krakowie, kiedy ludzie chcą sobie potańczyć. Teraz premiera, przy której na pewno będziemy tańczyć, to Lumix, jeden z najmłodszych tak naprawdę producentów, przynajmniej kiedyś, bo zaczynał produkować muzykę już w wieku 11 lat. Kiedy miał 17, pokazał Monstera, później Thunder, dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands, no i wraca rozpędzony hicior. Jest tutaj trochę bitów na minutę. Lumix premierowo w RMF Max, jego Self Aware.

0: Wieczorne espresso od Sabriny Carpenter, a teraz też wieczorne zaproszenie. Kto z Was chce na fajny festiwal z RMF Max? No zapraszamy, prezentujemy także Fire Festival, bardzo ciekawy line-up. No i zapraszamy na grę miejską. Jutro możecie złapać RMF Max na mieście i też mieć bilety na Fire. Jutro będziemy w Częstochowie, w piątek będziemy w Katowicach. Kto chce być tam razem z nami i kto nas złapie? A kto słucha Graby, złapie Dawida Podsiadło. Za chwilę jego nowość na błysk. Wróci także Calvin Harris i niezapomniany hicior na wakacje, czyli Sama.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

Mega klimat robi Eben, jego head w RMF Max. Teraz mega kawałek od Roxy i White'a, rozpędzony, energetyczny, tak akurat na energetyczne urodziny 23. Dzisiaj świętuje Marek. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół na rmfmax.pl. Marek na maksa, wszystkiego naj. Pozdrawia cała ekipa z magazynu, żeby palety zawsze były lekkie, skanery działały za pierwszym razem, a kierownik miał zawsze wyjątkowo dobry humor. 100 lat Marek, no dzisiaj już po pracy, tak na luzaku. Roxy White od przyjaciół Marek. Dla ciebie.

Zamykam oczy i typuję jedynkę jeszcze na początku wakacji na liście Hobbens. Teddy Swims i jego nowość przed chwilą. My z Ten Our All, jak on śpiewa. No śpiewają także doskonale na naszych imprezach. Witamy wakacje w Wadowicach w piątek. Lato na maksa na scenie RMF Max. Grzegorz Chyży, który zaśpiewa swoje wszystkie największe hity. Te, do których tańczycie i które znacie z RMF Max, zmiksuje nasza Ola Bieniasz w swoim DJ secie. A na scenie pojawi się także Mortalcio. Co wy na to? Kto będzie z nami? Szczegóły na rmfmax.pl. Będzie nasza ekipa, będzie zabawa już w piątek.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

0: tak końcówki zimy i wiosny. Holendrzy z Anawe, Talk to You. Oczywiście będziemy słuchać także w wakacje, ale my tutaj w RMF Max już powoli obstawialiśmy i bawiliśmy się, próbowaliśmy wytypować propozycje na hit tego lata. I mam taką jedną, to Run Run River, kawałek, który zrobili razem David Guetta i Alok. Usłyszycie dosłownie za kilka minut.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

Jeszcze jeden, jeszcze raz bujamy się, śpiewamy, tańczymy. Run, run, river, szybko wpada w ucho. No i kto się zgodzi z grabą, że to może być jeden z największych hitów lata na Maxa 2.6. David Guetta i Alok. Kto by się spodziewał, że takich dwóch zrobi wspólnie kawałek. Run, run, river. Czekam na wasze głosy także na liście Hot Bands. Może tak akurat na starcie wakacji w piątek. To będzie nasza nowa jedynka. Tego im życzymy.

Out of Touch, stary numer przerobiony, United Nations przerobiony też już sporo czasu temu, ale wracam do tego z wielką przyjemnością. Teraz nowości, które polecam już na wakacje i w szczególności na upały. Od projektu Jubel ze Szwecji, ich Ocean House, taki dom nad oceanem, tam to się na pewno można schłodzić wskakując do wody, albo u nas nad Bałtykiem woda zimna. Przyda się chłodzenie w weekend, bo te europejskie upały rozgoszczą się także nad Polską. No, w Wielkiej Brytanii zrobiło się gorąco, w Londynie temperatury prawie do 40 stopni i tamto ludzie się gotują w pociągach. Może macie w Wielkiej Brytanii rodzinę, przyjaciół, warto do nich zadzwonić, zapytać się, jak oni się tam mają, jak oni się tam chłodzą. A na chłodzenie właśnie ta nowość, Jubel, świeży bit w RMF Max, Ocean House.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

The First Time Damiano David robi nam wieczór. A teraz wiadomość z Paryża. Dziewczyny zrobiły sobie wczoraj wieczór. Madonna ma nową przyjaciółkę, nowego best frienda, tak, BFF, albo przynajmniej BF. Jak nie best friends forever, to best friends teraz. Charlie XCX i Madonna. Wczoraj widziano dziewczyny na pokazie mody w Paryżu, a później była impreza w jednym z paryskich klubów. No to dziewczyny na pewno się spociły, bo tam mega, mega gorąc. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też mega gorący kawałek. Ale Farben i jego Body Talk.

0: Azizam od Eda Sheerana. Co tam jeszcze w świecie muzyki? Na pewno kojarzycie chłopaków z BTS, wielkiej gwiazdy K-popu. Jedną z największych jest chyba Jungkook, który jako taka gwiazda też dorobił się psychofanek. Jedna z nich z Brazylii to nawet poleciała do Korei, żeby go odwiedzać w domu. Dzwoniła do dzwonka Jungkooka 133 razy. No i teraz dostała zakaz zbliżania się, a nawet karę więzienia, ale na razie jeszcze w zawieszeniu. 133 razy. No jakby jakaś fajna sąsiadka dzwoniła, taka miła, która lubi Ariane Grande, to zawsze można zaprosić na kawę. Ariana teraz. Nasza nowość w RMF Max. Ariana Grande na wakacje. Hate That I Made You Love Me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, udało się, nareszcie to nasza dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands, męskie granie. No to teraz nareszcie coś bardzo świeżego, Afro House na wakacje z RMF Max. Niemiec Topik zrobił kawałek z Becky G. No i co z tego, że z Niemiec potrafi połączyć afrykańskie bity i głos Becky G i jej klimaty w numerze Sorry Papi. To może być wysoka pierwsza trójka jutro, tak to czuję. Topik, Becky G teraz.

0: Tak właśnie brzmi lato i tak właśnie brzmią modelki. Uwielbiamy ich bity. Dziewczyny dziękują też za wsparcie na liście Hot Bands. Lubię cię jak lato. Co wy na to? Kto kocha modelki? Wskakuje, głosuje na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo będzie jeszcze trochę dobrego bitu i nowości. Nie wiem, czy słyszeliście nowość na wakacje od Bledki. Tańcz. Będzie, będzie. I to już za kilka minut.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

Dopóki się nie znudzisz, Mia i Zalia zrobili mega kawałek. Co tam jeszcze w świecie muzyki? Na pewno kojarzycie takiego DJ-a Joel Corey. Joel Corey ma nową przyjaciółkę. Spotyka się z Jennifer Lopez. Ale nie, to nie to, o czym pomyśleliście. Spotyka się z Jennifer Lopez w studiu, bo Jennifer przyznała, że pracuje nad nową płytą, nowymi hiciorami, a jednym z jej producentów będzie Joel Corey. Podejrzewam, że załapie się także David Guetta.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

Odkrywamy nowe polskie produkcje wieczorowo w RMF Max. Tutaj Girl Scout, Ineska, Amelcia, Gaba, Sonia i Milena. Chciałabym. Może chciałabym być na liście Hobbent. No na pewno dziewczyny by chciały. Głosujcie na rmfmax.pl. Tam też możecie sprawdzić, gdzie będziemy niedługo na naszych imprezach Lato na Maxa. A wakacje otwieramy oficjalnie w piątek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni. Będzie nasza ekipa RMF Max. Będzie Ola Bieniasz, która

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Kto lubi bazę? Ręka do góry.
1: No widzę, no widzę, widzę ten las rąk. Baza, Asia Marciniak, Michu Kontrabas, nasza wieczorna nowość. Tak czy nie? Polecam także na upały, które się zbliżają i w upały RMF Max przypomina, trzeba pić, trzeba się nawadniać, nie zapominajcie o tym. Za chwilę Klaudia Sadownik w głośniku, gdy wieczorem chłodniej, jej za późno.

I to lubię, taki klimat na koniec dnia zrobił nam Metzner, jego Gotham. Słyszymy się jutro, oficjalnie przed startem wakacji w czwartek wieczorowo, 20 lista Hop Benz, będą nowości, już na wakacje, będą premiery na tegoroczne Lato na Maxa, będą kawałki, do których na pewno będziemy tańczyć, kiedy w końcu będzie trochę więcej wolnego. Sprawdzajcie, co się dzieje i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

0: I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: temu już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

krzyczą diabły, wróćmy tam i na ulicę, gdzie mówiły dobry wieczór złe dziewczyny.